0: Radio 98 FM jest 6. Zapraszam na serwis informacyjny i prognozę pogody.
1: Afera w warszawskim szpitalu, są zarzuty dla Dawida K. Uczniowie ręka w rękę z nauczycielami, wielkie protesty we Francji. Koniec pewnej epoki, Leo Messi żegna się z reprezentacją Argentyny.
2: El Radio. Warto wiedzieć. Warto wiedzieć.
1: Ewelina Walczak. Dawid K. usłyszał zarzuty. To główna postać afery w warszawskim szpitalu południowym. W ciągu roku jako młody lekarz bez specjalizacji zarobił 1 600 000 zł. Śledztwo dotyczy oszustwa finansowego i przekraczania uprawnień. W osobnej sprawie prokuratura bada, czy w prosektorium szpitala dochodziło do łapówkarstwa i znieważenia zwłok. Dziś śledczy mają ogłosić, jakie dokładnie postawili zarzuty lekarzowi. A teraz inny szpital i wynalazek, który przyspieszy obsługę pacjentów. Sztuczna inteligencja zastąpi lekarza w tworzeniu notatki medycznej. Takie rozwiązanie testuje Centrum Oparzeniowe w Siemianowicach Śląskich. Komputer słucha i na bieżąco notuje, mówi dr Przemysław Juszczuk z Instytutu Łukasiewicz AI.
3: Czyli ten proces tworzenia notatki to nie jest teraz siedzenie w gabinecie i pisanie całego tekstu, tylko to się dzieje na żywo.
1: Sztuczna inteligencja skróci czas tworzenia notatek medycznych w Siemianowickim Centrum Leczenia Oparzeń, zapewnia jego dyrektor Mariusz Nowak.
4: Pacjent czuje się bardziej zaopiekowany, jeżeli on widzi, że lekarz cały czas patrzy na niego, zwraca na niego uwagę i myśli, zadając mu logiczne pytania.
1: Co ważne, AI nie może zamiast lekarza stawiać diagnozy ani proponować terapii. 40 tysięcy licealistów protestowało na ulicach Paryża. We Francji odbył się tak zwany czarny wtorek, czyli apogeum uczniowskich protestów. Młodzież skarży się, że w szkołach brakuje nauczycieli, a w salach lekcyjnych nic nie działa tak jak trzeba.
5: Przez długi czas milczeliśmy na temat wszystkich ograniczeń, z którymi się mierzymy, ciągłych nieobecności nauczycieli i problemów ze znalezieniem zastępstwa. Chcemy po prostu ratować naszą edukację i mieć możliwość normalnej nauki. Boję się o swoją przyszłość i chcę walczyć o swoje prawa. Ja po prostu nie chcę już dłużej żyć w strachu.
1: Uczniowie mają poparcie swoich nauczycieli i rodziców. Były szef niemieckiego wywiadu był tak zwanym kretem, czyli obcym szpiegiem. August Hanning został zatrzymany, prawdopodobnie działał na rzecz obcego wywiadu. To może zagrażać służbom innych państw, mówił były oficer agencji wywiadu, podpułkownik Marcin Faliński.
6: Służby wywiadowcze partnerskie, no w tym polskie służby, no powinny zrobić na pewno analizę spraw czy informacji przekazywanych do partnerów niemieckich. W tym okresie oczywiście, bo to chyba podstawowe działanie w przypadku ujawnienia jakiegokolwiek agenta czy kogoś, kto pracuje dla obcych służb.
1: Jak podaje gazeta Bild, szpieg miał kontakty w Rosji, Chinach i doskonałe relacje z Izraelem. Koniec pewnej epoki w światowym futbolu. Leo Messi oficjalnie zamknął reprezentacyjny rozdział. Ośmiokrotny zdobywca złotej piłki i mistrz świata po raz ostatni zagrał w barwach Argentyny. W pożegnalnym meczu w Buenos Aires jego drużyna pokonała Benin 3-0. Kapitan pożegnał się z kibicami w swoim stylu. Strzelił gola i zaliczył 2 asysty.
0: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H.A. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
7: Dzisiaj zachmurzenie umiarkowane i duże z przejaśnieniami. Temperatura maksymalna nawet 22 stopnie, ciśnienie wysokie, wiatr słaby, ale to co najważniejsze, poranek chłodny, a do tego mgły. Jeżeli wsiadacie do samochodu, to bierzcie to pod uwagę, że oprócz robót drogowych, rowerzystów bez odblasków, to jeszcze będzie mgliście.
0: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H.A. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
8: El Radio.
9: El Radio.
7: El Radio 98 FM. Środa, 7 października. Piotrek Rogusz, dzień dobry. Imieniny mają dzisiaj Marek, Amelia, Justyna, Maria, Mateusz, Stefan, Blanka, Sergiusz, Mirela, August i Tekla. I przyjmijcie od nas najserdeczniejsze życzenia. Święta jakieś mamy dla tych, którzy lubią coś obchodzić. Dzień wanny, o, to da się obchodzić dzisiaj. I Dzień Efektywności Energetycznej. Nie jestem przekonany, czy to się nie gryzie. Będę to wyjaśniać. Zapowiada się ładny dzień, więc wszystkiego dobrego. Zaczynamy.
8: El Radio.
9: El Radio.
8: 98 FM.
9: 98 FM.
10: Sponsorem programu jest właściciel inwestycji mieszkaniowej Flora Śródmieście przy ulicy Kilińskiego w Łodzi. Floraloc.pl. Zamieszkaj w sercu miasta.

Ale Radio 98 FM to jeszcze nie są korki, ale ruch w mieście coraz większy. Na Bałutach dramat, więc uważajcie, jeżeli możecie objechać jakimś cudem, to spróbujcie, bo wczoraj straszne rzeczy tam się działy. I jeszcze kusy kąt przy Spornej będzie rozgrzebany. Opowiem wam o tym za chwilę. Yes.

0: Radio 98 FM. Fantazja tych, którzy rozgrzebują miasto, nie ma końca. Kusy Kąt przy spornej w Łodzi to miejsce, w którym drogowcy zaplanowali wiele nowych inwestycji i podobno będzie wygodniej jeździć pomiędzy Śródmieściem a Bałtami. No, może kiedyś. Duże zmiany drogowe w tej okolicy nie są przypadkowe. Wkrótce przy ulicy Spornej powstanie 76 nowych mieszkań miejskich, które zostaną rozlokowane w 5 budynkach. Inwestycja realizowana przez WTBS powstanie na gruntach należących do miasta. Jednak projekt zakłada znacznie więcej niż samą budowę mieszkań. Powstanie również 8 lokali usługowych oraz 84 nowe miejsca parkingowe dla mieszkańców. Ponadto pomiędzy budynkami powstanie zielona strefa rekreacyjna z leśnym placem zabaw, wkomponowana w okoliczną zieleń. A na razie wiecie co. Kolejny paraliż, łzy i złość.
1: El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Typowego święta powraca odwieczne pytanie, co było pierwsze, jajko czy kura i co jest lepsze, wanna czy może prysznic. Oba rozwiązania mają swoich zagorzałych zwolenników. Prysznic jest bardziej ekonomiczny pod względem zużycia wody, no i czasu. Za to wanna pozwala na długie, odprężające kąpiele. Ci, co mają małą łazienkę i żyją w biegu, postawią raczej na prysznic. Ceniący relaks i dysponujący większą powierzchnią wybiorą wannę. Najlepiej mieć w domu i to i tego wam życzę. Rano prysznic, wieczorem wanna, a pomiędzy tam jakoś w pracy przesiedzi się w toalecie.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM.

0: 98 FM. Czas płynie, zatem najwyższa pora na serwis informacyjny i prognozę pogody. Zapraszam, warto wiedzieć.
1: El Radio, bliżej Ciebie.
2: Finał głośnego procesu w sprawie tragedii na autostradzie A1. W sądzie w Piotrkowie Trybunalskim zaplanowano mowy końcowe w procesie Sebastiana M. Łodzianin odpowiada za spowodowanie wypadku, w którym zginęła trzyosobowa rodzina. Oskarżonemu grozi do 8 lat więzienia, 837 km na jednym litrze benzyny. Taki wynik osiągnął bolid studentów zespołu Iron Warriors. Ich elektryczna konstrukcja może przejechać aż 2267 km w przeliczeniu na litr benzyny. Studenci Politechniki Łódzkiej budują ultralekkie i aerodynamiczne pojazdy, a teraz pracują nad kolejną konstrukcją. Z młodymi konstruktorami spotkał się rajdowy mistrz Europy Mikołaj Marczyk, który sam jest rekordzistą Guinnessa. Samochodem osobowym na jednym ładowaniu przejechał 1338 km. Nie żyje Jacek Ziober. Wychowanek ŁKS-u i były reprezentant Polski zmarł w wieku 60 lat. W biało-czerwonych barwach rozegrał 46 meczów i strzelił 8 goli. W pierwszej drużynie łódzkiego klubu sportowego wystąpił ponad 200 razy, zdobywając 26 bramek.
3: Brakowało mi tego, że z ŁKS-em nie udało się czegoś zdobyć, czegoś fajnego, czegoś takiego namacalnego.
2: Mówił w jednym z wywiadów dla telewizji klubowej. Później grał m.in. we francuskim Montpellier i hiszpańskiej Osasunie.
4: El Radio dla sportu.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Leo Messi po ponad dwóch dekadach pożegnał się z piłkarską reprezentacją Argentyny. I w towarzyskim meczu z Beninem w Buenos Aires strzelił gola z rzutu karnego i zaliczył dwie asysty, a gospodarze wygrali 3-0. Przed rozpoczęciem spotkania na murawie pojawiła się wielka koszulka w barwach drużyny narodowej z numerem 10, z którą przez większość kariery występował Messi, oraz napisem Gracias. A kibice na ulicach Buenos świętowali na długo przed pierwszym gwizdkiem.

0: Messi w 208 meczach reprezentacji Argentyny strzelił 126 bramek. Piłkarska reprezentacja Polski do lat 21 awansowała na przyszłoroczne Mistrzostwa Europy w Serbii i w Albanii. O tym, że ekipa Jerzego Brzęczka okazała się najlepszą z tych drużyn, które w grupach eliminacyjnych zajęły drugie miejsce, zdecydowała wyjazdowa wygrana Grecji z Irlandią Północną tylko 1-0. Nowak Djokovic sięgnął po 102 tytuł w karierze. Serbski tenisista po raz 7 triumfował w turnieju w Pekinie, gdzie wygrał już 34 mecze i nigdy nie przegrał. Jego finałowy rywal, Australijczyk Alex de Minaur, skreczował przy wyniku 6-7-1-0. Serb poprzedni turniej wygrał w listopadzie ubiegłego roku w Atenach. Natomiast w Tokio zwyciężył Carlos Alcaraz, który w finale pokonał Czecha Jerzego Lecheczkę 7-6-6-4. Dla Hiszpana był to 27 tytuł w karierze. Michał Kwiatkowski, Filip Maciejuk, Dawid Lewandowski, Dominika Włodarczyk, Martyna Szczęsna i Nadia Hartmann zajęli czwarte miejsce w drużynowej sztafecie mieszanej elity podczas Mistrzostw Europy w kolarstwie szosowym w Słowenii. Wygrała Francja przed Włochami i Luksemburgiem. Z kolei w jeździe drużynowej sztafet mieszanych juniorów biało-czerwoni wywalczyli srebro. Triumfowali Włosi, a trzecie miejsce zajęli Szwajcarzy.
1: El Radio na pogodę.
2: Rano chłodno, ale potem w ciągu dnia poprawa i będą nawet 22 stopnie maksymalnie. Ciśnienie wysokie, wiatr słaby, ale zachmurzenie umiarkowane i duże, jednak z przejaśnieniami.
3: El Radio. Warto wiedzieć. I have a dream. I have a dream. I have a dream. One day. This nation will rise up. Live out the meaning of its creed.

0: El Radio.
1: Radio 98 FM. Od razu bardzo serdecznie przepraszam, ale znowu pomówimy o korkach, no bo lubicie jednak wiedzieć, gdzie stoicie, choć samo stanie nie sprawia wam przyjemności, a potem dla odprężenia jakąś ciekawosteczkę wam przygotuję.

0: sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
1: No to gdzie nam się może szybciutko cierpliwość skończyć? Może jeszcze podejmiecie jakąś ratującą życie decyzję i pojedziecie tramwajem, albo może rowerem, no w sumie może być dzisiaj 22 stopnie maksymalnie, to nie zamarzniecie tam po drodze. Bo w mieście to utrudnienia takie, że serce może gardłem wyskoczyć. Skrzyżowanie Pomorskie i Kilińskiego, to skrzyżowanie jest całkowicie zamknięte dla ruchu z powodu remontu torowiska i tam jest po prostu chaos. Najbardziej zakorkowana jest Pomorska, szczególnie w rejonie kampusu Uniwersytetu Łódzkiego, a także Lumumbowa. Co prawda wyznaczono objazdy, ale to nic nie daje, bo samochodów tam jest tak dużo, jakby przyjechały z połowy Polski. Centrum to skrzyżowanie Alei Mickiewicza i Piotrkowskiej. Tam także trwają prace związane z wymianą torów i jadąc od strony Rytkini z Przesiadkowa nie ma możliwości skrętu w prawo. No i dramacik. Bałuty to z kolei skrzyżowania i ulice w rejonie Franciszkańskiej, Pojezierskiej, Palki Lutomierskiej oraz Łagiewnicy. Jest źle. Górna to Broniewskiego, to Piotrkowska, Rejmonta, Plac Niepodległości. Na Broniewskiego trwa budowa nowej trasy tramwajowej. No, nie wiem, co mam wam powiedzieć. Kocham was.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.

0: to może, żeby sobie osłodzić tę podróż przez miasto, to zróbcie sobie na drogę owsiankę. Ona może być jednym z najprostszych sposobów na wzbogacenie śniadania o składniki wspierające zdrowie, a do tego najprostszym poprawiaczem humoru. Pełnoziarniste płatki owsiane różnią się od ziaren rafinowanych tym, że nie powodują tak gwałtownych wahań poziomu glukozy we krwi, więc jest to zdrowiutkie. Zawierają błonnik rozpuszczalny i węglowodany złożone, a także stanowią pożywkę dla korzystnych bakterii jelitowych. No samo zdróweńko. Lekarze mówią, żeby owsiankę urozmaicać owocami, orzechami lub nasionami. Borówki, maliny, jeżynki zawierają dużo antyoksydantów, które pomagają chronić komórki przed szkodliwym wpływem wolnych rodników. No to weźcie sobie taki kubeł do samochodu. Do tej śniadaniowej michy można też dodać orzechy włoskie, nasiona chia albo migdały i stojąc w tych korkach wielką łychą będziecie zajadać, upaprzecie się cali, będzie śmiesznie, no lepsze to niż się złościć.
1: El Radio 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: są prawdy o życiu, które uczynią twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko z apki. Oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400. Są mecze, których nie wypada oglądać w telewizji. ŁKS Łódź kontra Ruch Chorzów. Niedziela, 11 października, godzina 14.30, Stadion Króla. Dwie duże piłkarskie marki i 90 minut emocji. Zobacz hit jesieni tam, gdzie smakuje najlepiej. Przyjdź na Stadion Króla. Bilety już dostępne na bilety.lkslots.pl.
1: Po reklamie. Sponsorem programu był właściciel inwestycji mieszkaniowej Flora Śródmieście przy ulicy Kilińskiego w Łodzi. floraloc.pl. Zamieszkaj w sercu miasta. L Radio.
2: L Radio.
3: L Radio 98 FM. Ósma, a jak ósma, to serwis informacyjny, prognoza pogody, bo przecież warto wiedzieć.
4: Prokuratura rozlicza Orlen za manipulację cenami. Przeżyła własną egzekucję, skazana na śmierć Amerykanka odzyskała przytomność. Zamiast w litrach, spalanie liczą w kroplach. Studenci stworzyli super oszczędne bolidy.
0: El Radio. Warto wiedzieć. Warto wiedzieć.
4: Ewelina Walczak. Ponad 4 miliardy złotych stracił Orlen na manipulowaniu cenami paliwa w celach politycznych w 2023 roku, wylicza prokuratura krajowa, na której polecenie wczoraj zostało zatrzymanych 5 byłych i obecnych menadżerów tej państwowej spółki. Śledczy zarzucają im bezprawne zaniżanie cen z pogwałceniem procedur, co doprowadziło do braków paliwa na stacjach benzynowych. Jak mówi minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek, menadżerowie Orlenu manipulowali cenami hurtowymi od sierpnia 2023 roku, a we wrześniu obniżyli je skokowo.
5: Obniżanie tej ceny w hurcie spowodowało także ruch na rynku w Europie.
4: Skutkiem ubocznym były niedobory paliwa na stacjach samego Orlenu. Prokuratura informuje, że sprawa jest rozwojowa. Szef MSWiA wyjaśni pomyłkę w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa związaną z rozesłanym w poniedziałek alertem RCB. Omyłkowo został on skierowany do mieszkańców województwa lubuskiego zamiast lubelskiego, gdzie mogło istnieć zagrożenie z powietrza związane z kolejnym atakiem rosyjskich dronów w zachodnią Ukrainę. Doszło do pomyłki, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
6: Niewykluczone, że powinno być po prostu więcej etatów, bo sytuacja jest napięta, tych alertów jest całkiem sporo.
4: RCB wydało oświadczenie, w którym przeprosiło obywateli za nieprawidłowo zaadresowany alert. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ostrzega seniorów przed oszustami podszywającymi się pod pracownicę ośrodka. Kobiety pukają do drzwi starszych osób w Bydgoszczy, oferując sprzątanie. Więcej na ten temat wie Agnieszka Wynarska.
7: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej uczula: nie wpuszczajmy nikogo obcego do domu. Jak mówi rzeczniczka Marta Frankowska, pracownicy nie oferują sprzątania, a ich wizyty nie są przypadkowe.
8: Są przez nas zapowiedziane, umówione, nawet bardzo często się zdarza, że na konkretną godzinę. Po drugie, pracownik socjalny zawsze ma przy sobie legitymację służbową. Jest to dokument ze zdjęciem, z pieczęcią instytucji, potwierdzającą tożsamość tego pracownika.
7: W razie jakichkolwiek wątpliwości seniorzy powinni skontaktować się z MOPS-em, rodziną lub zadzwonić pod numer alarmowy 112.
4: Medyczny precedens w Stanach Zjednoczonych. Skazana na śmierć za morderstwo Krista Pike przeżyła własną egzekucję. 50-letnia kobieta otrzymała 2 dawki śmiertelnego zastrzyku, ale po niemal tygodniu wybudziła się w szpitalu i zaczęła mówić. Eksperci podejrzewają, że trucizna zamiast do krwioobiegu trafiła w tkanki podskórne. To jedyna znana osoba w USA, która przetrwała taki zabieg. Władze stanu Tennessee zawiesiły wszystkie egzekucje do końca roku. 800 kilometrów na 1 litrze benzyny. Takie wyniki osiągają superoszczędne bolidy skonstruowane przez studentów Politechniki Łódzkiej. Zespół buduje trójkołowe pojazdy z włókna węglowego, które ważą niespełna 50 kg. Z kolei ich elektryczny odpowiednik potrafi przejechać ponad 2000 kilometrów. Osiągnięcia przyszłych inżynierów docenił rajdowy mistrz Europy Mikołaj Marczyk, który spotkał się ze studentami, by wymienić się doświadczeniami.
9: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
3: Dzisiaj zachmurzenie umiarkowane i duże. Będą przejaśnienia. O deszczu ani słowa, ale kto ich tam wie? Temperatura maksymalna nawet 22 stopnie. Ciśnienie wysokie, wiatr słaby. Można pomyśleć o spacerku po pracy, no bo przecież nie warto wsiadać do samochodu.
9: Sponsorem pogody w El Radio jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
1: El Radio. El Radio.
3: Piotrek Rogusz, dzień dobry, środa, 7 października. Ja chciałbym pana synoptyka zapytać, no i gdzie są te mgły? Co? No gdzie? A może lastriko by kłaść tam inną glazurę, zamiast się zajmować sprawami nieba? No nie ogarniacie tam, nie ogarniacie w tym archeometeorologicznym. Nie było żadnych mgieł i pogoda zapowiada się dużo ładniejsza niż zapowiadaliście wczoraj. W każdym razie dzisiaj są imieniny Marka, Amelii, Justyny, Marii, Mateusza, Stefana, Blanki, Sergiusza, Mirelli, Augusta i Tekli i oni chcieliby usłyszeć, że pogoda będzie piękna, że goście przyjdą czyści, bo mamy święto wanny, więc skorzystali. Będzie dużo prezentów i to będzie miły dzień.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 98 FM.
2: 98 FM.
1: Sponsorem programu jest właściciel inwestycji mieszkaniowej Flora Śródmieście przy ulicy Kilińskiego w Łodzi. Floraloc.pl. Zamieszkaj w sercu miasta.
10: Kiedy

El Radio 98 FM. No i skończyły się żarciki, bo zaraz trzeba wyjechać na łódzkie drogi. A pan wiceprezydentowski tak rozgrzebał to miasto, że dzisiaj jadąc o świcie, gdzie zwykle nie ma aut, nawet sygnalizacji świetlnej nie ma, nawet

0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
1: No to ja proponuję tak, jak czegoś nie da się zwalczyć, to trzeba to przerobić po swojemu. Wyjmijcie z bagażniczków koszyczki wiklinowe, kocyki i rozkładajcie pikniki na środku ulicy. Myślicie, że policja do was przyjedzie? Nie przyjedzie, bo nie przejedzie przez korki. Zabierzcie termosy z kawą, weźcie kanapki, malujcie paznokcie, róbcie sobie rzęsy. Wykorzystajcie ten czas w korku, niech świat widzi, że potrafimy się bawić. Na Krzemienieckiej można się bawić od Rytkińskiej, bo tam aut. Ohoho. Konstantynowska, Bandurskiego, to samo zapakowane na bałutach. To takie problemy, że głowa boli jeszcze przed wyjściem z domu w centrum, na Pomorskiej, przy Kilińskiego, na tym skrzyżowaniu, tam wszystko pozamykane. Objazdy są, a korasy na tych objazdach. Ojej, gdyby tak wszystkie te brzydkie wyrazy pospisywać, to cała narodowa literatura by się w tym zawarła. Franciszkańska, Pojezierska, Palki, Lutomierska, Łagiewnicka, Broniewskiego, Piotrkowska. Po co ja to wam czytam? O jakiej ulicy? Nie pomyślicie, tam będą korki.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.

0: El Radio.
1: Radio 98 FM. Naukowcy odkryli sekret ludzi, którzy przyciągają innych jak magnes. Na przykład jakbyście byli handlowcami, chcieli przyciągnąć klienta, to będą dobre rady teraz. I nie chodzi o perfekcyjną sylwetkę, designerskie ubrania czy imponujące CV. Osoby, które są naprawdę magnetyczne, po prostu stosują coś, co nazywa się pozytywnymi praktykami, czyli codziennymi aktami życzliwości, troski i empatii wobec innych ludzi. I oto 5 nawyków osób, które są uwielbiane przez wszystkich. Mówią głośno, co w innych doceniają. Wybierają empatię zamiast impulsywnej reakcji. Przebaczają zamiast pielęgnować urazę. Inspirują przez samą obecność. I na końcu sprawiają, że czujesz się jedyna albo jedyny na świecie, choć nie robią niczego spektakularnego. No kurczę, no bardzo chciałbym, gdybym miał cierpliwość i gdyby mnie wszyscy nie wkurzali.
0: El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: na autostradzie A1, w którym zginęła 3-osobowa rodzina. Uwaga kierowcy, na A1 między węzłami Kutno Wschód i Kutno Północ w stronę Gdańska trwają prace przy nawierzchni. Zajęty jest prawy pas. Utrudnienia także na S8 między Sieradzem Wschód a Sieradzem Południe. Trwa naprawa mostów, a kierowcy mają do dyspozycji tylko jeden pas. Łódzka Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest w krajowej czołówce. W ubiegłym roku udzieliła firmom pożyczek o wartości prawie 250 mln zł. Pieniądze można przeznaczyć m.in. na inwestycje, rozwój firmy, poprawę efektywności energetycznej czy gospodarkę obiegu zamkniętego. Na Lublinek ma trafić stała baza samolotu cargo, który może zabrać około 30 ton ładunku. To oznacza szansę na bezpośrednią wysyłkę towarów z Łodzi, bez konieczności wożenia ich ciężarówkami do zagranicznych portów lotniczych. Dla łódzkiego lotniska ma to być kolejny etap rozwoju działalności cargo.
1: L Radio dla sportu.
0: Widzew wrócił do treningów, a jeden z młodych Łodzian może pojechać na wielki turniej. Chodzi o Marcela Krajewskiego. Obrońca Widzewa był ważną postacią reprezentacji Polski do lat 21, która wywalczyła awans na przyszłoroczne Mistrzostwa Europy. Krajewski w eliminacjach zdobył 2 bramki i zaliczył asystę. Teraz przed nim walka o miejsce w kadrze na turniej. W niedzielę mecz z Piastem Gliwice. Łodzianie po reprezentacyjnej przerwie wrócili do treningów i przygotowują się do spotkania. Przemysław Naze.
2: Widzew zajmuje obecnie 12 miejsce w tabeli, a Piast jest 8. Widzew ma na swoim koncie 9 punktów, Piast 13. W ostatnich 5 spotkaniach Widzew Łódź z Piastem Gliwice w PKO BP Ekstraklasie 5-krotnie wygrał. Ostatnie spotkanie rozegrane w maju tego roku zakończyło się wynikiem 2-1 dla Widzewa.
0: W niedzielę gra także ŁKS. Rycerze Wiosny wracają na Stadion Króla. Po niemal 7 tygodniach przerwy łódzki klub sportowy podejmie Ruch Chorzów. Łodzianie są na 4. miejscu w tabeli i mają 15 punktów. Ruch jest 11 z 12. A my mamy dla Was bilety na ten mecz. Słuchajcie EL Radia po południu. Wtedy rusza nasz konkurs. I jeszcze siatkarskie emocje. W piątek wielkie derby Łodzi. PGE Budowlani kontra ŁKS Commerzcon. Mecz w Sport Arenie rozpocznie się o 20:30. Budowlani znakomicie rozpoczęli sezon. Mistrzynie Polski wygrały w Kaliszu 3-0. ŁKS z kolei po 5 setach przegrał z wicemistrzem Polski Developresem Rzeszów. Teraz czas na derby, czyli mecz, w którym ligowa tabela schodzi na drugi plan.
3: L Radio na pogodę.
4: Jeśli chodzi o pogodę, to wygląda na to, że nie będzie tak źle, bo choć synoptycy zapowiadają zachmurzenie duże i umiarkowane, to z przejaśnieniami i tego słońca może być dzisiaj nawet sporo. Temperatura maksymalna 22 stopnie, więc jakkolwiek niebo by nie wyglądało, to jednak będzie ciepło. Ciśnienie będzie wysokie, wiatr będzie słaby. No można jeszcze skorzystać ze spacerku, pójść do parku, pozbierać kasztanków, nazbierać liści, przynieść to wszystko do domu i zrobić wielki bałagan na stole.
1: L Radio. Warto wiedzieć. Редактор

Radio 98 FM. Za chwilę wyruszymy na łódzkie drogi, za co z góry bardzo serdecznie przepraszam, bo nie lubię wam mówić, że będzie wam źle. Ale potem dam wam radę, gdzie wyjechać z Łodzi, jakbyście już mieli dość, i przedstawię wam zarobki w innych miastach. Dobra? Jesteśmy umówieni.

0: sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
1: Radio 98 FM i mam taką nietypową prośbę. Bardzo proszę wyłączyć albo ściszyć radio, żebyście się teraz nie stresowali, bo o korkach będę mówić. Konstantynowska od Ronda Andersa w stronę Włókniarzy, korek. Piłsudskiego od Kilińskiego w stronę Widzewa, także stoimy dłużej. Rondo Solidarności od strony miasta Kopcińskiego dłużej. Krzemieniecka od Konstantynowskiej w stronę Dworca Kaliskiego stoi. Śląska od Kilińskiego w stronę Dąbrowy stoi i w drugim kierunku też stoi. Niższa od Odyńca w stronę Śląskiej, także utrudnienia. Rydza od Zbiorczej w stronę Centrum, postoimy dłużej. Na lewo skręcie w Piłsudskiego. I zwróćcie uwagę, że nie wymieniłem tych najbardziej remontowanych, zakorkowanych części miasta. Taki byłem miły. Pani Aniu, jak pani tam jedzie w tym korku do pracy, niech pani sprawdzi, czy pani dziecko zabrała, bo pani lubi zapomnieć. No, bardzo proszę. Cieszę się, że mogłem pomóc. Szerokości.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.

0: El Radio 98 FM. Gdyby ktoś miał dosyć Łodzi i już chciał wyjechać, bo korki, bo remonty, bo wszystkiego mamy dość, no to pojawił się taki ranking, który pokazuje, w którym mieście ile można zarobić pieniędzy, gdzie jest lepiej niż w Łodzi. Różnica między pierwszym a ostatnim to nawet 3,5 tysiąca złotych. W sierpniu przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wynosiło 9259 złotych brutto. No i teraz, jak wyglądają pensje w największych miastach Polski? Numerem jeden, jeśli chodzi o wynagrodzenia w sierpniu, jest Kraków. Tam można zarobić 11 547 zł brutto oczywiście. Dalej Warszawa, drugie miejsce, 11 239 zł. Trzecie miejsce na podium zajmuje Gdańsk, gdzie średnie wynagrodzenie w sierpniu wyniosło 10 645 zł brutto. I dalej Poznań, Wrocław, Katowice, Rzeszów, Opole, Zielona Góra i Łódź. Łódź 8 796 brutto, czyli 8 796, a numer 1 ma 11 547. Szybko sobie różnicę obliczacie i już wiecie, czy warto stać w tych korkach, czy rzucić to wszystko i pojechać pociągiem do Krakowa.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 98 FM.
2: 98 FM.

0: są mecze, których nie wypada oglądać w telewizji. ŁKS Łódź kontra Ruch Chorzów. Niedziela, 11 października, godzina 14.30, Stadion Króla. Dwie duże piłkarskie marki i 90 minut emocji. Zobacz hit jesieni tam, gdzie smakuje najlepiej. Przyjdź na Stadion Króla. Bilety już dostępne na bilety.lkslots.pl.
1: Lubisz historie, które naprawdę wciągają? Odkryj sekrety miast, poznaj dzieje Łodzi i regionu, poczytaj o technice, komunikacji. Dobre historie zaczynają się właśnie tutaj. Sprawdź na km.com.pl. Księży Młyn, dom wydawniczy. Książki dla ludzi ciekawych.
2: Po reklamie. Sponsorem programu był właściciel inwestycji mieszkaniowej Flora Śródmieście przy ulicy Kilińskiego w Łodzi. floraloc.pl. Zamieszkaj w sercu miasta.
3: Radio 98 FM. Jest 9. Sprawy teraz będą poważne. Zapraszam na serwis informacyjny i prognozę pogody. Warto wiedzieć.
4: Rusza proces w sprawie zabójstwa 16-latki z Mławy. Co z ratami kredytów? Dziś decyzja Rady Polityki Pieniężnej. Eurowizja bez Czechów. Telewizja publiczna rezygnuje z konkursu.
0: El Radio. Warto wiedzieć.
4: Ewelina Walczak. Rusza proces dotyczący brutalnego morderstwa 16-letniej Mai z Mławy. Dziś płocki sąd po raz pierwszy zajmie się sprawą Bartosza G. Posiedzenie ma jednak charakter wstępny i wyjątkowo odbędzie się za zamkniętymi drzwiami w tamtejszym zakładzie karnym. Śledczy dysponują wstrząsającym nagraniem z monitoringu, z którego wynika, że dziewczyna była torturowana. Oskarżony, który po zbrodni uciekł do Grecji, nie przyznaje się do winy. Bartosz G. usłyszał zarzut morderstwa ze szczególnym okrucieństwem. Grozi mu do 30 lat więzienia. Mężczyzna nie może być skazany na dożywocie, bo w chwili morderstwa nie był pełnoletni. Miał 17 lat. Szczecińska prokuratura okręgowa sprawdza, czy rzecznik praw dziecka nie przekroczyła uprawnień podczas jednej z ostatnich interwencji. Chodzi o głośną sprawę odebrania dzieci rodzinie z warszawskiej Białołęki. W sierpniu Monika Horna-Cieślak, po tym jak była świadkiem ulicznej sprzeczki z udziałem dziecka, podjęła działania, które doprowadziły do przymusowego odebrania biologicznym rodzicom dwojga dzieci. Sąd, do którego trafiła sprawa, zarządził natychmiastowe zwolnienie dzieci z placówki i oddanie ich pod opiekę rodziców. Wczoraj do biura rzeczniczki praw dziecka weszli agenci CBA, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
5: Tam wykonywali polecenie, czyli zabezpieczenie pewnych rzeczy na potrzeby śledztwa. Śledztwo, od razu podkreślam, nie dotyczy spraw korupcyjnych.
4: Śledztwo w sprawie prowadzi prokuratura okręgowa w Szczecinie. Widmo wyższych rat wciąż krąży nad kredytobiorcami. Dziś Rada Polityki Pieniężnej najpewniej utrzyma stopy procentowe, ale to tylko cisza przed burzą. Rządowy program paliwowy jedynie opóźnia problem, tłumaczy Leszek Kąsek, starszy ekonomista ING Banku Śląskiego.
6: Widzimy przestrzeń, w naszym scenariuszu bazowym zakładamy dwie podwyżki w pierwszym kwartale.
4: Ale jednocześnie wielu ekonomistów nie wyklucza podwyżek stóp procentowych już w listopadzie. Czeska telewizja publiczna zawiesza udział w konkursie Eurowizji i nie wyśle swojego reprezentanta w przyszłym roku. Decyzja wynika z gigantycznych cięć finansowych. Tamtejszy rząd planuje zlikwidować abonament, przez co stacja musi zaoszczędzić równowartość kilkunastu milionów euro. Czesi nie wykluczają jednak powrotu na eurowizyjną scenę w kolejnych latach. Polskie filmy nie przyciągają do kin tłumów. Wyjątkiem jest nowa ekranizacja Lalki, którą przez pierwsze 5 dni od premiery zobaczyło ponad 600 tysięcy osób i to najlepszy wynik od czasu pandemii. Dlaczego Polacy rzadziej chodzą na polskie filmy, mówi rektor Szkoły Filmowej w Łodzi, Milenia Fiedler.
7: Pandemia to był wyraźny powód do tego, żeby zacząć z platform korzystać. Generalnie kino jako doświadczenie, jako forma kontaktu z kulturą traci popularność na całym świecie.
4: Jak wynika z danych, które podaje Stowarzyszenie Filmowców Polskich, na polskie filmy chodzi do polskich kin o 50% mniej osób niż przed pandemią.
1: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
3: W sprawach pogodowych najważniejsza informacja jest taka, że będzie ciepło, nawet maksymalnie 22 stopnie, ale to potem w ciągu dnia. Teraz jest chłodno i jak ktoś bieży po ulicach, to warto, żeby na ramionkach miał coś ciepłego, bo jednak chłód jesienny w mieście panuje. Proszę pamiętać też o zachmurzeniu, ma być umiarkowane, ale może wzrastać do dużego, jednak będą przejaśnienia, co będzie bardzo miłe. Ciśnienie jest wysokie, wiatr jest umiarkowany, dzień zapowiada się całkiem sensownie, pod warunkiem, że porzucicie samochód i zajmiecie się swoimi sprawami służbowymi. Nie cudzymi, a własnymi. To było do pracowników Urzędu Skarbowego.
8: Sponsorem pogody w Elradiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
9: Elradio.
10: Elradio.
3: Elradio 98 FM. Dzień dobry. Tym, co mogli sobie na to pozwolić, dopiero teraz oczka otworzyli, albo złapali przytomność, albo podeszli do radyjka i zrobili głośniej. To my tu z wami jesteśmy. Piotrek Rogusz, kłaniam się nisko. Środa, 7 października. Nie wiem, czy nie powinniście być już w pracy, ale to wasza sprawa. Imieniny obchodzą i o tym nie zapomnijcie. Marek, Amelia, Justyna, Maria, Mateusz, Stefan, Blanka, Sergiusz, Mirella, August i Tekla. Jak tylko rozgrzejecie palce, to sprawdźcie w telefonie, czy nie powinniście do nich zadzwonić, albo przynajmniej SMS-ika im wysłać, żeby ktoś się nie obraził i jakiś na przykład złoty interes przepadnie. No, a poza tym miłego dnia.
9: Elradio.
10: Elradio.
4: 98 FM.
9: 98 FM.
2: Sponsorem programu jest właściciel inwestycji mieszkaniowej Flora Śródmieście przy ulicy Kilińskiego w Łodzi. Floraloc.pl. Zamieszkaj w sercu miasta.

0: El Radio.
1: El Radio.
2: El Radio 98 FM. Savoir vivre uczy nas nie tylko tego, jak zachowywać się w sytuacjach towarzyskich, ale także jakich zachowań unikać, by nie wprawiać innych w dyskomfort i zakłopotanie. Bo miarą czyjejś kultury osobistej jest to, czy potrafi traktować innych z szacunkiem i empatią, tak by każdy w naszym towarzystwie czuł się dobrze, a nie jak podejrzany na przesłuchaniu na przykład. Czyli na spotkaniach rodzinnych nie pytamy młodych, kiedy ślub i kiedy dzieci. A dojrzałych dam nie pytamy, ile masz lat. Wuja, który jeździ tramwajem, nie pytaj, ile zarabiasz. A ciotki, która wyremontowała mieszkanie, nie pytaj, skąd mieliście na to pieniądze. Nieładnie też mówić, i to także w pracy, chyba ostatnio przytyłaś. A tym bardziej zapytać, chorujesz na coś? Ale jeśli na sam koniec chcecie rozruszać imprezę, to możecie przecież zapytać, a na kogo głosowałeś i chciałbym przy tym być?

0: El Radio.
1: El Radio 98 FM. Nowe badanie, w którym palce maczał m.in. psycholog z Polski, sugeruje, że szczyt naszej inteligencji osiągamy znacznie później niż nam się wydawało. Chociaż wiele wcześniejszych badań wykazywało, że nasza sprawność fizyczna i intelektualna osiąga szczyt między 20 a 30 rokiem życia, to naukowcy twierdzą, że nasze zdolności przetwarzania psychologicznego poprawiają się w dalszej części życia. Choć inteligencja płynna faktycznie osiąga swój pik w wieku około 20 lat i później znacznie spada, cechy takie jak inteligencja emocjonalna mogą z biegiem lat ulec poprawie. Zbiorczy wynik badań osobowościowych pokazuje, że człowiek przejawia pewnego rodzaju mądrość życiową raczej w późniejszej dorosłości. Stąd też osoby najlepiej nadające się do pełnienia ról decyzyjnych o dużej wadze prawdopodobnie nie będą miały mniej niż 40 lat, ani więcej niż 65. Naukowcy podkreślają jednak, że niektóre indywidualne cechy osiągały szczyt jeszcze później. Zetki, jesteście tam? Słyszeli? No to uszka po sobie i proszę iść kawę zrobić. Teraz!

0: Robert Więckiewicz odsłoni swoją gwiazdę przy Piotrzkowskiej. Aktor, znany m.in. z Podmocnym Aniołem, Kleru i Wałęsy Człowieka z Nadziei, spotka się później z publicznością w EC1. Rozmowę poprowadzi Agnieszka Holland. A dziś o 18:00 w Muzeum Kinematografii pokaz filmu Wajdy, a po seansie spotkanie z Robertem Więckiewiczem. To część przeglądu 10 na 10, poświęconego najważniejszym filmom reżysera. Dziś także kolejna odsłona Akademii Kina Światowego. W NCKF o 17:00 wykład Diany Dąbrowskiej, a o 18:30 projekcja Orlando, sali Potter. W Teatrze Pinokio trwa Splot, międzynarodowy festiwal sztuk performatywnych dla dzieci i młodzieży. Są spektakle z Polski i zagranicy, spotkania i debaty o tym, jak teatr może odpowiadać na problemy młodych ludzi. Jednym z tematów jest również kryzys zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
1: Podczas festiwalu poruszamy bardzo wiele kwestii. Ekologiczne, kwestie kryzysu emocjonalnego, kwestie kryzysu humanitarnego. Teatr ma taką moc, żeby o pewnych sprawach mówić otwarcie.
0: Tłumaczy Bartosz Kurowski, kurator festiwalu. A dziś w Pinokiu m.in. Chłopcy. Spektakl dla widzów od 15 lat, poświęcony radykalizacji młodych mężczyzn, relacjom i poszukiwaniu własnej tożsamości. I jeszcze zapowiedź dużego filmowego wydarzenia. Za tydzień rusza Festiwal Mediów Człowiek w Zagrożeniu. W programie 70 filmów dokumentalnych i reportaży, ponad 140 wydarzeń oraz spotkania z twórcami. Festiwal otworzy łódzka premiera dokumentu NASA, Yuvala Abrahama i Rachel Shore. Będzie też nagroda specjalna imienia Krzysztofa Talczewskiego. W tym roku otrzyma ją dokumentalista Maciej Drygas.
2: Partnerem programu jest Księży Młyn Dom Wydawniczy. Sekrety najlepiej czyta się w książkach.

0: El Radio.
1: El Radio 98 FM. Podobno po 50 coraz lepiej wiemy, na co naprawdę warto poświęcać swój czas i energię. To dobry moment, żeby przyjrzeć się swoim przyzwyczajeniom i odpuścić te, które zamiast dawać spokój, niepotrzebnie odbierają nam siły. Taka psychologiczna gadka. I w psychologii siła emocjonalna oznacza raczej umiejętność przeżywania trudnych emocji, bez całkowitego zatracania się w nich, komunikowania swoich potrzeb i powracania do równowagi po wymagających doświadczeniach. A co szkodzi naszym emocjom według psychologów? Kurczowe trzymanie się tego, co już nam nie służy, czyli odpuszczamy. Wewnętrzna krytyka. Nie mówić do siebie tego, czego nie powiedzielibyśmy kochanej osobie. Albo życie pod dyktando cudzych oczekiwań. To nam szkodzi. Brak stawiania granic, szczególnie w rodzinie. No, przekonanie, że na naukę jest już za późno. No jest za późno, bo teraz trzeba opłacić naukę dzieci. I tak to wszystko sobie czytam i czasami myślę, że osiągnę doskonałość, jak mnie sparaliżuje.

El Radio 98 FM. No dobra, nie ma co tak narzekać, że tylko korki, remonty i bałagan i wszystko do niczego. Są takie miejsca, które pięknieją, na które znajdują się pieniądze i one dobrze służą. Na przykład, mam nadzieję, remont elewacji kamienicy przy ulicy Kinińskiego 114 już powoli zbliża się do końca i zobaczymy samo piękno, jak znikną rusztowania i będzie można zobaczyć efekt pracy przy tym historycznym budynku. To prywatna nieruchomość, której remont jest prowadzony przy finansowym wsparciu miasta. Całość ma być gotowa jeszcze w tym roku, a historia posesji sięga co najmniej końca XIX wieku. W archiwum państwowym zachowała się dokumentacja z 1891 roku dotycząca budowy przy ówczesnej ulicy Widzewskiej, dzisiejszej Kilińskiego, murowanego warsztatu stolarskiego Ryszarda Szolca. W dokumentach tej inwestycji pojawia się również nazwisko Hilarego Majewskiego, jednego z najważniejszych architektów w historii Łodzi. A to podobno dopiero początek historii tego budynku. Jeśli kogoś to interesuje, no to zachęcamy do pogrzebania, poczytania, a później podziwiania odrestaurowanej kamienicy.

0: Sponsorem programu był właściciel inwestycji mieszkaniowej Flora Śródmieście przy ulicy Kilińskiego w Łodzi. floraloc.pl. Zamieszkaj w sercu miasta. El Radio.
1: El Radio.
2: El Radio 98 FM. I tak oto środowy poranek dobiega końca. Piotrek Rogusz, bardzo dziękuję Wam za uwagę. Za chwilę serwis informacyjny, prognoza pogody. Później wita się Witek Lazar. A dalej to już sobie sami zaplanujecie. Piękny i dobry dzień, mamy nadzieję, że z El Radiem. Do usłyszenia jutro o 6 rano. O, bym zapomniał, jest 10.
3: Nowe inwestycje drogowe przy Spornej w Łodzi, będzie też osiedle mieszkaniowe. Remont kolejnych orlików, dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Rzeka Lamus w Parku Kilińskiego na widoku będzie zasilana oczyszczoną deszczówką.
4: El Radio. Warto wiedzieć.
3: Przemysław Nazę, zapraszam. Kusy Kąt przy ulicy Spornej w Łodzi to miejsce, w którym drogowcy zaplanowali nowe inwestycje, aby dobrze skomunikować planowane nowe osiedle mieszkaniowe, a ponadto nowe ulice usprawnią przejazd między Śródmieściem a Bałtami. Proces zmian rozpoczął się już w ubiegłych latach. Prace prowadzone były na Wojska Polskiego, Pankiewicza, Źródłowej, Północnej i Palki. Teraz drogowcy pracują przy budowie nowego ciągu pieszo-rowerowego po stronie Akademii Sztuk Pięknych. Kolejnym krokiem, który jest planowany na przyszły rok, będzie budowa ronda u zbiegu ulic Północnej, Źródłowej, Spornej i Wierzbowej. To ważne, ponieważ kolejną drogową inwestycją na tym terenie będzie przebudowa Spornej do Pankiewicza. Ulica zamiast nierównych płyt zyska zupełnie nową jezdnię i chodniki. To kompleksowy i rozpisany na lata projekt, który zmieni Kusy Kąt w nowoczesną i funkcjonalną oraz dobrze skomunikowaną część miasta. Łódź otrzymała ponad 3 miliony złotych dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Za te środki w przyszłym roku zostanie wyremontowanych następnych 5 boisk typu Orlik. To trzecie takie dofinansowanie, dzięki czemu łącznie 15 Orlików przejdzie gruntowną modernizację. Zakres prac remontowych na boiskach obejmuje wymianę nawierzchni, modernizację zaplecza sanitarnego, wymianę sprzętu sportowego, oświetlenia. Remonty ruszą po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych i powinny się zakończyć do grudnia przyszłego roku. Natomiast do końca tego roku zakończą się prace na Orlikach przy 26 LO, w szkołach podstawowych 81, 55 i 41 oraz zespole szkolno-przedszkolnym numer 5. W Łodzi jest 39 orlików przy szkołach i przedszkolach. Powstały w latach 2008-2012 i wszystkie będą sukcesywnie remontowane. Prace przy wydobyciu rzeki Lamus na powierzchnię są już prawie na ukończeniu. W Parku Kilińskiego powstaje około 80-metrowy otwarty odcinek rzeki, która od ponad 100 lat płynie pod ziemią. Powstaje nowe koryto Lamusa, a projekt obejmuje również rozwiązania pozwalające podczyszczać wodę opadową przed jej wprowadzeniem do rzeki. Teraz projekt zyska dodatkowe wsparcie. Miasto otrzyma blisko 600 tysięcy złotych dofinansowania, które pokryje ponad 65% kosztów nowego zadania. Deszczówka z dachów na terenie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej będzie kierowana na tereny zieleni oraz do zbiornika przeciwpożarowego zasilającego Lamus. Dzięki temu więcej wody zostanie w okolicy zamiast odpływać kanalizacją. Pomoże to zasilić rzekę, zatrzymać wodę podczas suszy i ograniczać ryzyko lokalnych podtopień po intensywnych opadach.
5: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
6: Dziś w Łodzi i okolicach słoneczny dzień, po południu pojawią się jednak chmury, które będą zwiastować nadejście frontu atmosferycznego, ale tym zajmiemy się jutro. Na termometrach jeszcze bardzo przyjemne wartości, 22 stopnie w najcieplejszym momencie dnia. Wiatr słaby.
5: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
1: El Radio.
7: El Radio.
6: Dzień dobry, witajcie. Witek Lazar, cieszę się, że Państwo mnie słyszą. Dookoła południa, tak nazywa się ten program. Zaczynamy 2 godziny przed południem, skończymy 2 godziny po południu. Tak czy inaczej, będziemy razem w El Radio do 14.

0: Men at Work sprzed lat. Men at Work, czyli ludzie w pracy. No to witajcie w pracy, to jest audycja dookoła południa, a to jest nasza kartka z kalendarza. Mamy środę, 7 dzień października. Imieniny obchodzą Justyna, Marek, Amelia, Blanka, Marceli, Maria, Mateusz, Sergiusz, Stefan i Tekla. Najlepsze życzenia dla Państwa solenizantów od El Radio.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Kuba i Kuba w El Radio. Dookoła południa, słuchajcie, kosmiczna skała przeleci niebawem w pobliżu nas, w pobliżu Ziemi. Będzie bliżej niż Księżyc. Zamelduje się w naszym pobliżu dokładnie w Halloween, czyli w nocy z 30 na 31 października, no ale uprzedzam już teraz. To i tak będzie wystarczająco daleko, przeleci bowiem w odległości 370 tysięcy kilometrów. Będzie to jednak najbliższy przelot kosmicznej skały w pobliżu nas w ciągu kolejnych, następnych 10 lat. No i teraz, czy my to zobaczymy? Odpowiedź brzmi nie. Powód jest prosty. Ta skała ma jakieś 5 metrów. Nie, no to po co w ogóle ja sobie strzępię język od 30 sekund? Po co zabieram czas antenowy? O waszym czasie nie wspomnę. Dla 5 metrów? No, jak nie ma nic większego w okolicy, to dobre i 30 sekund.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: cichosza. To była Sanach. No to teraz zróbcie głośniej, bo audycja dookoła południa przenosi was teraz do Indonezji, no bo tam w zeszłym miesiącu przybyły dwie wyspy. Znaczy nie przybyły w sensie przyjechały czy coś. Pojawiły się po wrześniowej erupcji wulkanu Anak Krakatau w cieśninie sundajskiej między Jawą a Sumatrą. Można by powiedzieć, że szkoda, że dopiero po wakacjach się pojawiły. No ale na razie za wcześnie, by ocenić, czy to będą trwałe rzeczy, czy to będą trwałe lądy. Historia tego miejsca pokazuje, że takie zmiany nie zawsze okazują się trwałe. W tym rejonie kilkakrotnie pojawiały się już lądy, ale znikały wskutek erozji. No my nieustająco poszukujemy nowych, fajnych miejsc na wakacje, no ale wyobraźcie to sobie. Zajeżdżacie na miejsce, a tam ani hotelu, ani wyspy, ani żadnej rzeczy, która jego jest. No takich miejsc to byśmy raczej nie chcieli.
1: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Bill Medley i Jennifer Warnes sprzed lat w charakterze muzycznego kącika klasycznego w El Radio. Przed 11 już jesteśmy w audycji Dookoła Południa i w tym miejscu programu Czas na nasz odlicznik. Nie uwierzycie, $1 000 000 kosztował nas ten device, no ale dzięki temu nie zapominamy o niczym ważnym, ani też nic fajnego nas nie ominie. 30 września mieliśmy Dzień Chłopaka. Teraz czekamy i odliczamy do Dnia Dziewczyny. Czy to dla równowagi, że równouprawnienie, że równe szanse, że równe wyzwania? Nie. To oficjalne święto ustanowione przez ONZ na 11 października, gdzie te wszystkie równości są mocno, co prawda, akcentowane. No ale czy takie święto nie powinno być w zasadzie codziennie? Na razie musimy czekać i odliczać. Stan odlicznika na dziś -4.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8.

0: El Radio.
1: 11 już za chwilę. Jak ta chwila minie, to sprawdzimy, co się dzieje w kraju i na świecie, czyli będzie serwis informacyjny El Radia. Warto wiedzieć.
0: Reklama. Zamieszkaj w sercu Łodzi. Flora Śródmieście przy ulicy Kilińskiego to nowoczesne mieszkania zaledwie 5 minut od Piotrkowskiej i 10 od Dworca Fabrycznego. Mniej czasu w korkach, więcej czasu na życie. Sprawdź dostępne mieszkania na floraloc.pl. Flora Śródmieście. Twój nowy adres w centrum Łodzi. floraloc.pl.
2: Lubisz historie, które naprawdę wciągają? Odkryj sekrety miast, poznaj dzieje Łodzi i regionu, poczytaj o technice, komunikacji. Dobre historie zaczynają się właśnie tutaj. Sprawdź na km.com.pl. Księży Młyn, dom wydawniczy. Książki dla ludzi ciekawych.
0: Po reklamie.
3: Budowa schronów i bezpiecznych ujęć wody, rządowy projekt na 5 lat. Powstaje nowe miejsce dla bezpańskich psów w Aleksandrowie Łódzkim. Trener polskiej reprezentacji piłkarskiej zostaje na stanowisku. 2 mecze do końca Ligi Narodów.
4: El Radio. Warto wiedzieć.
3: Przemysław Nazę, zapraszam. Rząd przyjął projekt programu ochrony ludności i obrony cywilnej na najbliższe 5 lat. Pieniądze z programu trafią na budowę schronów, bezpiecznych ujęć wody i magazynów, ale nie tylko, wylicza premier Donald Tusk.
5: Będziemy finansować systemy ostrzegania i bezpieczeństwo teleinformatyczne.
3: Na realizację programu w następnych 5 latach rząd przeznaczy ponad 102 miliardy złotych. Okno życia dla szczeniąt w Aleksandrowie Łódzkim ma nowe miejsce. Porzucone zwierzęta trafiają teraz do pokoju w magistracie, gdzie w ciszy i cieple czekają na adopcję.
6: Będzie to miejsce, gdzie oczywiście jest ogrzewanie centralne, czyli zwierzaki będą cały czas miały ogrzewanie w okresie zimowym. Są tam wygodne fotele do spania dla zwierząt. Miejsce, które najbardziej ma przypominać dom, a nie warunki schroniskowe, po to, żeby zwierzaki nie miały traumy, lepiej się socjalizowały, a jednocześnie, żeby ludzie, którzy chcą adoptować psiaki, a boją się wejść do schroniska, nie bali się tam wejść, ponieważ będą siedzieć u nas w pokoju.
3: Mówi Katarzyna Rezler z Urzędu Miasta. Obecnie pokój zajmują 2 psy, porzucona w lesie 2-miesięczna Frania oraz okołoroczna Nalewka. W aleksandrowskim magistracie remontowany jest również pokój przeznaczony dla małych, dzikich zwierząt, m.in. jeży. Zwierzęta będą mogły tutaj przezimować, a wiosną wrócą do swojego naturalnego środowiska. Pomieszczenie będzie także miejscem, do którego mieszkańcy będą mogli przynosić ranne ptaki. Czy łodzianki korzystają z mamografii? To zależy od dzielnicy, w której mieszkają. Mieszkanki Śródmieścia korzystają z badania najmniej licznie. Zbadało się 29%. Najwięcej, 40% badających się jest na Widzewie. W Łodzi w tym roku z mamografii powinno skorzystać 160 tysięcy kobiet. W najbliższą środę, 7 października, na sali obsługi Łódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Przytargowej można skorzystać z mamografii.
7: Zapraszamy panie od 45 do 74 roku życia, które w ciągu ostatnich 2 lat nie robiły mamografii. Można sobie zapisać pod numerem telefonu mamobusu albo przez rejestrację. Wszystkie szczegóły na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia.
3: Mówi Anna Leder z NFZ. W październiku w Łodzi będą aż 23 postoje mamobusów. Oprócz tego codziennie można skorzystać z mamografii w łódzkich szpitalach MSWiA, Koperniku, Centralnym Szpitalu Klinicznym, Matce Polce i pracowniach stacjonarnych. Trener zostaje przynajmniej na razie. Prezes PZPN Cezary Kulesza nie zdecydował się na zwolnienie selekcjonera piłkarskiej kadry Jana Urbana. Selekcjoner ma 2 mecze, żeby udowodnić swoją wartość na stanowisku trenera reprezentacji. W pierwszym na wyjeździe nasi zagrają z Rumunią, w drugim we Wrocławiu podejmą Szwecję. Po tych spotkaniach zapadnie decyzja, co dalej.
8: Będziemy analizować to wszystko. No dzisiaj to żadnych ruchów nerwowych nie wykonujemy.
3: Mówi prezes PZPN-u Cezary Kulesza. Mecz z Rumunią 14 listopada, spotkanie ze Szwecją 3 dni później.
0: El Radio.
1: Tu El Radio, już po 11 jesteśmy. Witek Lazar, witam i zapraszam na kolejną odsłonę naszej codziennej podróży dookoła

już nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się.

0: obywatel GC w El Radio. Dookoła południa, już po 11 jesteśmy i jak zwykle w tym miejscu programu na początek tej godziny zaglądamy do kalendarza świąt typowych i nietypowych. Dziś 7 października. Tego dnia mamy w PRL-u, mieliśmy w PRL-u święto Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa. Niemiecka Republika Demokratyczna, no to też dawno temu, miała Dzień Republiki, no ale to wszystko czas przeszły, jak wspomniałem. Jeśli chodzi o teraźniejszość, mamy w Brazylii Dzień Kompozytora, mamy też Światowy Dzień Bawełny i Dzień Wanny. No i do tego świętowania wrócimy na pewno w dzisiejszym programie. I to nawet już za chwilę.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: Lavinia i Ellie Oaks w El Radio. Dookoła południa, dziś 7 października. Dziś obchodzony jest wyjątkowy dzień, wyjątkowe święto, Dzień Wanny. No i to jest doskonała okazja do zrelaksowania się, do czerpania przyjemności z kąpieli oraz wszelakich związanych z tym czynności. Wylegiwanie się w wannie po całym dniu obowiązków to definicja relaksu. Anglicy przypisują sobie odkrycie wanny. Niesłusznie. Współczesna wersja wanny istotnie powstała w Anglii, ale jej pierwowzór istniał już w XVII wieku, przed naszą erą. Ślady pierwszej wanny znaleziono w pałacu na Krecie. Kąpiel w wannie. No to atrakcja, na którą rzadko mamy czas. Dziś króluje zresztą prysznic. No ale kiedy już znajdziemy tę chwilę, może to być cudowne przeżycie. Muzyka, kieliszek wina. No i to jest właśnie coś, co należy dziś zrobić. Czego serdecznie Państwu życzę.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: wilki. Dookoła południa w El Radio, słuchajcie, naukowcy zajęli się kolejnym palącym problemem ludzkości, choć może powinienem powiedzieć mrówkości, populacji mrówczej. Okazało się, że mrówki w miastach zadowalają się pożywieniem gorszej jakości niż ich kuzyni na obszarach wiejskich. Naukowcy przeanalizowali reakcję owadów na roztwory cukru o różnych stężeniach. Jak się okazało, mrówki mieszczuchy wybierały nawet te najsłabsze, najbardziej rozcieńczone. Sugeruje to, że presja związana z życiem w mieście może zasadniczo zmieniać nawyki żywieniowe. Czy aby odnosi się to tylko do mrówek? No bo skąd u nas ludzi to poszukiwanie wiejskich jaj, wiejskiego mleka, czy nawet wiejskich ziemniaków? No ale w końcu pracujemy przecież jak mrówki, więc trudno się dziwić.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Pink w El Radio. Dookoła południa, słuchajcie, luksusowe hotele od lat prześcigają się w pomysłach, by zaskoczyć podróżnych. Wyobraźcie sobie, pięciogwiazdkowy komfort za murami więzienia. Dawnego więzienia. Przez ponad 100 lat więzienie w Nara w Japonii funkcjonowało jako jednostka karna. W dawnych murach powstaje teraz pierwszy w kraju luksusowy hotel ulokowany na terenie byłej jednostki karnej. Zaplanowano tu 48 przestronnych apartamentów, z których każdy powstał poprzez połączenie 9, może nawet 11 dawnych cel. Twórcy koncepcji podkreślają, że celem nie było wymazanie przeszłości tego miejsca, lecz nadanie jej nowego znaczenia. Atmosfera w Nara ma sprzyjać ciszy i refleksji, przekształcając dawną przestrzeń izolacji w doświadczenie spokoju i kontemplacji. Nie żebym był jakoś szczególnym fanem czy zwolennikiem hałasu, wszechobecnej muzyki, rytmów, bitów i animacji basenowych, ale jakoś nie czuję się zachęcony. Więc Nara.
1: El Radio. 90 i 8 FM.

Liczę, że mogę się w tobie schować, wejść ci w krwiobieg i choć na moment poczuć się bardziej istotna. Zapach twoich perfum działa na mnie narkotycznie. Masz na ustach welura, ja myśli trochę brzydsze.

0: 12 już tuż, tuż. Już za chwilę w samo południe najświeższe wiadomości w serwisie L Radia. Warto wiedzieć.
1: Mowy końcowe w procesie Sebastiana M. Prokuratura chce 8 lat więzienia. Na Wróblewskiego zerwany stary bruk i szyny tramwajowe. Jeszcze przed zimą asfalt. Ostatni dzień ciepłej i słonecznej pogody. Od jutra chłodniej i mokro.
2: L Radio. Warto wiedzieć.
1: Przemysław Nazę, zapraszam. Przed Sądem Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim wygłaszane są mowy końcowe w procesie Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie wypadku na autostradzie A1. 3 lata temu zginęła w nim 3-osobowa rodzina. W ostatnim dniu procesu biegli z zespołu rekonstrukcji wypadków przedstawili obszerną opinię uzupełniającą. Oświadczyli, że BMW oskarżonego jechało z prędkością od 315 do 329 km na godzinę, podczas gdy Kia poruszała się z włączonym tempomatem z prędkością około 140 km. Zespół ekspertów jednoznacznie ustalił, że przed zderzeniem kierujący Kiją nie zmieniał toru jazdy i cały czas poruszał się środkowym pasem. To oznacza, że BMW uderzyło w Kiję, a nie, jak twierdziła obrona oskarżonego, samochód zajechał nagle drogę Sebastianowi M. W trakcie trwania procesu oskarżony nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Oświadczył, że nie wie dokładnie, co stało się tego tragicznego dnia. Twierdził też, że nie wierzy w bezstronność i rzetelność prokuratury w wyjaśnianiu tej sprawy. Podważał opinię biegłych, które są podstawą oskarżenia, kwestionował wielokrotnie wykazaną przez ekspertów prędkość i wskazane miejsce zdarzenia. Prokurator Izabela Knapik z Prokuratury Okręgowej w Katowicach chce, by sąd orzekł dla Sebastiana M. najwyższy możliwy w tej sprawie wymiar kary, czyli 8 lat więzienia. Na Wróblewskiego między Politechniki a Różaną widać już nową nawierzchnię. Po południowej stronie drogi trwają prace w obrębie chodników, a ruch pieszy odbywa się na tym odcinku po stronie północnej. Na odcinku od Różany do Piasta trwają roboty ziemne przy użyciu ciężkiego sprzętu. Droga jest obecnie nieprzejezdna, a piesi poruszają się po południowej stronie, ponieważ chodnik po północnej jest rozebrany. Natomiast na odcinku od Piasta do Proletariackiej trwa przebudowa podziemnej infrastruktury. Cały remont zakończy się w połowie 2027 roku, ale wykonawca planuje, że jeszcze przed zimą zdąży ułożyć masę bitumiczną na całym odcinku jezdni. Dzisiaj prawdopodobnie ostatni taki ładny dzień w najbliższym czasie. Od jutra prognozowany jest ochłodzenie. A jak będzie w przyszłym tygodniu, mówi synoptyk Agnieszka Prasek z IMGW.
3: W ciągu dnia będziemy notować głównie kilkanaście stopni, natomiast nocami, szczególnie przy rozpogodzeniach, temperatura może spadać do kilku stopni powyżej zera. Tutaj lokalnie mogą pojawić się również przymrozki.
1: Z kolei tegoroczna zima ma być ciepła, ale nie cały czas.
3: Zima stosunkowo ciepła w ujęciu oczywiście całego sezonu, ale przerywana krótkimi i czasami bardzo intensywnymi epizodami zimowymi, czyli mrozem i obfitymi opadami śniegu.
1: A pierwszy śnieg na nizinach może pojawić się jeszcze przed nadejściem kalendarzowej zimy.
4: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: Dziś w Łodzi i okolicach słoneczny dzień, po południu pojawią się jednak chmury. Na termometrach jeszcze bardzo przyjemne wartości, 22 stopnie w najcieplejszym momencie dnia.
5: Dziś sporo słońca, tylko na północy nieco więcej chmur, ale nigdzie nie będzie padać deszcz. Na termometrach maksymalnie od 17 stopni na Pomorzu, przez 19 na Podlasiu, 21 na Mazowszu i w Wielkopolsce, do 22 na Podkarpaciu i na Śląsku.
4: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
6: El Radio.
7: El Radio.
0: Tu El Radio, tu dookoła południa, już po południu, a zatem druga połówka programu właśnie się rozpoczęła i przed nami. Witek Lazar, witam i zapraszam do drugiej.

0: Love. Po 12 już jesteśmy w El Radio, a więc tę godzinę zaczynamy oczywiście od poświęcenia chwili tym, którzy urodzili się pod dzisiejszą datą, 7 października. Swoje urodziny świętują dziś m.in. Tico Torres, amerykański perkusista, członek zespołu Bon Jovi, Simon Cowell, brytyjski łowca talentów i producent telewizyjny, Toni Braxton, amerykańska piosenkarka, Tom York, brytyjski muzyk, wokalista, członek zespołu Radiohead, Sydney Polak, polski wokalista, członek zespołu T-Love, Katarzyna Cichopek, polska aktorka i prezenterka telewizyjna. No i w takim towarzystwie obchodzicie dziś swoje urodziny, drodzy jubilaci. Pozdrawiamy wszystkich po równo 100 lat.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: To była Kyra w El Radio. A to będzie nasza rubryka Co za dzień, czyli sprawdzamy w tym miejscu programu, co niezwykłego, szczególnego, ważnego wydarzyło się w historii pod dzisiejszą datą. 7 października tego dnia w 1952 roku Girard Feysel otrzymał amerykański patent na kod kreskowy. Graficzna reprezentacja informacji poprzez kombinację ciemnych i jasnych elementów zawierającą informacje na temat produktu, na przykład jego wymiary, charakterystykę, skład. Kod kreskowy przeznaczony jest dla czytników elektronicznych. Obecnie coraz szerzej zastępuje go kod QR. No ale przede wszystkim ma na celu to wszystko umożliwienie automatycznego odczytywania informacji. W przypadku nas, zwykłych zjadaczy chipsów, do odczytywania ceny przy sklepowej kasie.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: dookoła południa w El Radio. Słuchajcie, gdy myślimy o miastach słynących ze swojej kuchni, to pierwszymi skojarzeniami są zazwyczaj Rzym, Paryż, może Tokio. Tymczasem w zestawieniu Traveler's Choice Awards, opartym na milionach opinii podróżnych publikowanych w internecie w ciągu ostatnich 12 miesięcy, wyłoniono listę najlepszych z najlepszych kierunków kulinarnych, a na jej szczycie znalazł się Londyn. Oto już niebanalne fish and chips, a kluczem jest różnorodność. Od eleganckich restauracji z gwiazdkami Michelina, przez tętniące życiem targi street foodowe, po rodzinne lokale prowadzone przez społeczności imigrantów z Azji, z Bliskiego Wschodu, z Afryki czy z Karaibów. Kulinarna mapa miasta jest odzwierciedleniem jego wielokulturowego charakteru. Londyn na pierwszym miejscu. Reszta tej listy też może być zaskoczeniem i o tym za chwilę.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Four Non Blondes w El Radio. Pora obiadowa nam się zbliża nieubłaganie, więc nic dziwnego, że kulinaria mi teraz w głowie, a konkretnie lista najlepszych kierunków kulinarnych Traveler's Choice Awards, na której czele znalazł się Londyn. Kolejne pozycje też mogą zaskakiwać, bo na drugim miejscu jest Dubaj, a na trzecim Rzym, a potem Hongkong, dopiero teraz Paryż, Majorka, Doha, Kreta, Bangkok i dziesiątkę zamyka Marrakesz. To zestawienie pokazuje, jak fatalny rozrzut mają podróżni, czyli my. No i bardzo dobrze, chodzi o to, żeby było do wyboru, do koloru i w kontekście całego zestawienia nie dziwi tutaj pierwsze miejsce Londynu, no bo tu znajdziecie kuchnię wszystkich pozostałych wymienionych regionów. Smacznego.
1: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: El Radio.
1: El Radio.
2: Tu El Radio, już za chwilę 13:00. Co ciekawego, najważniejszego dzieje się w Polsce i na świecie? O tym za chwilę w naszym serwisie informacyjnym. Warto wiedzieć.
0: Reklama. Zamieszkaj w sercu Łodzi. Flora Śródmieście przy ulicy Kilińskiego to nowoczesne mieszkania zaledwie 5 minut od Piotrkowskiej i 10 od Dworca Fabrycznego. Mniej czasu w korkach, więcej czasu na życie. Sprawdź dostępne mieszkania na floraloc.pl. Flora Śródmieście. Twój nowy adres w centrum Łodzi. floraloc.pl.
3: Są mecze, których nie wypada oglądać w telewizji. ŁKS Łódź kontra Ruch Chorzów. Niedziela, 11 października, godzina 14:30, Stadion Króla. Dwie duże piłkarskie marki i 90 minut emocji. Zobacz hit jesieni tam, gdzie smakuje najlepiej. Przyjdź na Stadion Króla. Bilety już dostępne na bilety.lkslots.pl.
0: Po reklamie.
4: Dziesięciolecie łódzkiego ośrodka preadopcyjnego Tuli Luli Fundacji Gajusz. Remont ulicy Zakładowej od 12 października, kolejne utrudnienia w ruchu. Widzewiacy przygotowują się do niedzielnego spotkania z Piastem Gliwice. ŁKS zagra z Ruchem.
5: El Radio. Warto wiedzieć.
4: Przemysław Nazę, zapraszam. W łódzkiej Fundacji Gajusz Wielkie Święto interwencyjny ośrodek preadopcyjny Tuli Luli obchodzi swoje dziesięciolecie, a to oznacza, że najstarszy tuliś, Jaś, skończył właśnie 10 lat.
6: Gdy przyjechał do nas prosto ze szpitala, był malutki, delikatny, cichy, a my rozpoczęliśmy procedurę rozpuszczania jak dziadowski bicz. Jaś mieszkał z nami 15 tygodni i po tym czasie zamieszkał ze swoją nową rodziną na zawsze.
4: Mówi Aleksandra Marciniak z Gajusza. 10 lat Tuli Luli to dokładnie 232 historie niemowląt opuszczonych przez rodziców, 150 troje dzieci zostało adoptowanych, a 40 powierzonych zostało rodzicom zastępczym. Aż 14 dzieci wróciło do swoich biologicznych domów i to jest ogromny sukces i efekt pracy specjalistów zatrudnionych w ośrodku Tuli Luli. Dla każdego, nawet najbardziej chorego, znaleziony został dom na zawsze.
6: Co 10 godzin w Polsce zostaje opuszczony noworodek. Takie są statystyki. Każdego roku 700-800 dzieci nie wraca z mamą do domu ze szpitala po narodzinach. Te statystyki są naprawdę okrutne, bo to oznacza, że 1 na 300 urodzonych niemowląt nie ma domu.
4: I właśnie po to są interwencyjne ośrodki preadopcyjne, by stanowić pomost między rodziną biologiczną a rodziną adopcyjną czy zastępczą. Trwa remont ulicy Zakładowej w Łodzi. Za tydzień, w poniedziałek 12 października, drogowcy rozpoczną pracę na kolejnym odcinku od Alei Józefiaka do Gajcego. W ramach inwestycji powstanie kanalizacja sanitarna, odwodnienie drogi, nowe chodniki i jezdnia. Powstaną też zatoki postojowe oraz nowe oświetlenie. Finałem prac będą nowe nasadzenia drzew. Remont zakończy się w połowie przyszłego roku. Podczas prac na Zakładowej nie będą kursować autobusy MPK. Zawodnicy łódzkiego Widzewa rozpoczęli przygotowania do kolejnego meczu w piłkarskiej Ekstraklasie. W 10. kolejce Widzewiacy zagrają w niedzielę 11 października na wyjeździe z Piastem Gliwice. Początek spotkania o 14:45. Widzew zajmuje obecnie 12. miejsce w tabeli, a Piast jest 8. Widzew ma na swoim koncie 9 punktów, Piast 13. Liderem tabeli Ekstraklasy jest aktualnie Górnik Zabrze z dorobkiem 22 punktów. Widzewiacy nie wygrali żadnego z ostatnich 5 spotkań. Łodzianie zremisowali 2-2 z Wieczystą Kraków, 1-1 z Legią Warszawa oraz 0-0 z Radomiakiem Radą. W 2 pozostałych meczach Widzew przegrał 0-1 z Koroną Kielce i 2-3 z Lechem Poznań. W ostatnich 5 spotkaniach Widzew Łódź z Piastem Gliwice w PKO BP Ekstraklasie 5-krotnie wygrał. Ostatnie spotkanie rozegrane w maju tego roku zakończyło się wynikiem 2-1 dla Widzewa. Po reprezentacyjnej przerwie do gry wracają również piłkarze pierwszej ligi. ŁKS, tak jak Widzew, swój mecz rozegra w niedzielę, ale na swoim boisku przy Alei Unii Rywa. Rywalem będzie Ruch Chorzów. Forma ŁKS-iaków przed tym spotkaniem jest zagadką, bo przez 3 tygodnie nie udało im się rozegrać żadnego meczu sparingowego. W tym czasie piłkarze z Chorzowa zmierzyli się z Lechią Gdańsk i przegrali 1-3. W tabeli ŁKS ma 15 punktów i jest 4. Ruch ma 3 oczka mniej i zajmuje 11 miejsce. Początek starcia z niebieskimi o 14:30.
0: El Radio.
1: El Radio.
2: Po 13 już jesteśmy, dookoła południa. Tak nazywa się ten program. Ja nazywam się Witek Lazar. Witam, kogo jeszcze nie witałem.

0: YouTube w El Radio sprzed lat. Po 13 jesteśmy i tę godzinę zaczynamy zwykle od spojrzenia do kalendarza świąt typowych i nietypowych. No i dziś też tak będzie. Dziś mamy 7 dzień października. Mamy tam takie święto, Dzień Bawełny. I to światowy Dzień Bawełny. Co my byśmy bez niej zrobili? Chyba tak naprawdę nic jeszcze bez niej nie zrobiliśmy, bo bawełna to jeden z najpopularniejszych materiałów, z jakich wytwarza się ubrania, więc nawet jeśli coś nie jest w 100% bawełną, to jakąś tam domieszkę posiada. Więc biznes, jaki wiąże się z tą rośliną, jest gargantuicznie wielki. Nic dziwnego, że i bawełna ma w kalendarzu swój dzień, swoje święto.
1: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Dookoła południa w El Radio. Słuchajcie, Elon Musk postanowił dostosować jedną ze swoich firm do nowej terminologii forsowanej przez Donalda Trumpa. SpaceX AI ma zostać przemianowane na SpaceX SI. Powód? Prezydent USA uznał, że sztuczna inteligencja brzmi sztucznie i przekonuje świat, że powinien mówić o superinteligencji. Trump rozpoczął tę językową rewolucję podczas wystąpienia ostatniego w ONZ-cie, to było pod koniec września. No i teraz amerykańskie instytucje mają używać określenia superintelligence, czyli w skrócie SI. Tak więc będziemy mieli teraz wysyp superinteligentnych decyzji. Gwałtownie wzrosło też zainteresowanie domeną SI. Widać to w statystykach Słowenii, gdzie działa oficjalny rejestr tej domeny. Liczba rejestracji wzrosła od tego czasu o 2200%. No ale spokojnie, tylko 3% z tych firm ma coś wspólnego ze superinteligencją. Czy z inteligencją w ogóle, to już nie wiem.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Słuchacie El Radia, jest takie powiedzenie, takich troje, jak ich dwóch, to nie ma ani jednego. No więc Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino już za chwilę zaśpiewają Tańcze i to jest drugi hymn tegorocznego męskiego grania.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Dzisiaj jest 7 października, sprawdźmy, co nam przynosi kalendarz muzyczny. No przynosi 54. urodziny Jarosława Marka Polaka, znanego pod pseudonimem Sydney Polak. Muzyk, kompozytor, autor tekstów. Pseudonim Sydney Polak pochodzi z jednego z koncertów T-Love, na którym wokalista Buniek podczas przedstawiania składu zażartował, że na perkusji gra Sydney Polak. Sydney Polak zasłynął z tego, że otwierał wino ze swoją dziewczyną.
1: El Radio. 98 FM.

0: Jest już prawie godzina 15, za chwilę czas na serwis.
1: Reklama. Zamieszkaj w sercu Łodzi. Flora Śródmieście przy ulicy Kilińskiego to nowoczesne mieszkania zaledwie 5 minut od Piotrkowskiej i 10 od Dworca Fabrycznego. Mniej czasu w korkach, więcej czasu na życie. Sprawdź dostępne mieszkania na floraloc.pl. Flora Śródmieście. Twój nowy adres w centrum Łodzi. floraloc.pl.
2: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko z apki, oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400.
1: Po reklamie.
3: Nowy stron w procesie Sebastiana M. Wyrok 21 października. Łatwiejszy dojazd do Arturówka i Lasu Łagiewnickiego tramwajem, rowerem i pieszo. Lepsze preparaty przeciwbólowe i te służące walce z rakiem dzięki noblistom z chemii.
4: El Radio. Warto wiedzieć.
3: Przemysław Nazę, zapraszam. Państwo nie dysponuje w tej sprawie karą w pełni odpowiadającą ciężarowitej tragedii, mówił dzisiaj w piotrkowskim sądzie prokurator o śmiertelnym wypadku na autostradzie A1. Prokurator zażądał dla Sebastiana M. 8 lat więzienia. To maksymalny możliwy w tej sprawie wymiar kary. Do tragedii doszło 3 lata temu. Sebastian M., jadąc ponad 300 km na godzinę, uderzył w drugi samochód, którym podróżowała 3-osobowa rodzina. Rodzice i dziecko zginęli na miejscu. W trakcie dzisiejszej rozprawy głos zabrała matka kobiety, która zginęła w wypadku, Małgorzata Duda.
5: On swoim egoizmem, bezmyślnością, szpanerstwem i kompletnym brakiem wyobraźni dał wyrok śmierci na nasze niewinne dzieci i doprowadził do ich straszliwej i męczeńskiej śmierci. Moją córkę, księcia jedynego najkochańszego Dusia.
3: Sebastian M. przekazał rodzinom ofiar wyrazy współczucia i przeprosił za przekroczenie prędkości, ale nie przyznaje się do winy, a jego obrona cały czas podważa opinie biegłych, utrzymuje, że to drugi samochód zajechał oskarżonemu drogę i chce uniewinnienia. Wyrok 21 października. Tramwajowa trójka ma wrócić na ulicę Warszawską w Łodzi i to nie będzie tylko powrót torów. Cała ulica ma przejść sporą metamorfozę. Miasto dostało na inwestycje ponad 87 milionów złotych z funduszy europejskich. Powstanie nowe zielone torowisko, a gruntowy dzisiaj odcinek warszawski zostanie pokryty asfaltem. Do tego droga rowerowa w stronę Arturówka, nowe drzewa, miejsca parkingowe i wygodniejsze przystanki dostosowane do niskopodłogowych tramwajów. Przebudowane zostanie także skrzyżowanie warszawskie z Centralną. Zaplanowano 2 nowe węzły przesiadkowe przy stacji Łódź Warszawska oraz na pętli Skrzydlata. A wszystko ma ułatwić dojazd także w stronę Arturówka i Lasu Łagiewnickiego tramwajem, rowerem i pieszo. Teraz miasto przygotuje projekt i będzie kompletować niezbędne pozwolenia. Budowa ma rozpocząć się pod koniec przyszłego roku. Tegoroczny Nobel z chemii dla Francuza Henri'ego Kagana i Japończyka Kenzo Suwaja za odkrycie nieliniowych efektów i autokatalizy w asymetrycznej syntezie organicznej. Dokonania obu naukowców przydają się w medycynie i farmakologii. Chodzi przede wszystkim o preparaty przeciwbólowe i te służące walce z rakiem, wyjaśnia Mateusz Bereźnicki, chemik z Centrum Nauki Kopernik.
6: Onkologia taka nastawiona na takie cele molekularne. Cząsteczki, leki, które będą działać na słabe punkty tych komórek nowotworowych.
3: Tydzień noblowski trwa, jutro poznamy laureata z literatury.
0: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę. O, i o taką jesień właśnie nam chodzi. Dzisiaj zachmurzenie umiarkowane i w Łodzi około 22, w nocy ma być około 11, jutro taka sama pogoda jak dziś, czyli 22 i zachmurzenie umiarkowane.
7: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
1: El Radio.
8: El Radio.
0: Przed nami kolejna popołudniowa godzina z El Radiem. Kłaniam się i zapraszam, tu Tomek Miara.
8: And it goes.

RTL Radio. Czy wiecie, że to po meczu ŁKS-u z Ruchem, to było w roku 1932, wygranym przez ŁKS-iaków aż 6-0, pojawiło się słynne określenie Rycerze Wiosny? No, do wiosny jeszcze ho-ho, tymczasem już w najbliższą niedzielę mecz ŁKS-u z Ruchem, za chwilę będą do zdobycia bilety na to spotkanie.

0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
1: Mimo wczesnego popołudnia już nastawcie się na to, że jedziemy wolno Pabianicką na Obywatelskiej. Zator, podobna sytuacja na Bandurskiego. Coraz więcej aut jedzie Aleją Włókniarzy, na Limanowskiego spory zator, na Kopcińskiego też już trzeba liczyć się z tym, że trzeba będzie zwolnić.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.

0: Tu El Radio. W niedzielę ŁKS gra z Ruchem, więc jeżeli chcielibyście na tym meczu być, to uwaga, bo pytania konkursowe przygotowali dla Was sami piłkarze i trenerzy ŁKS-u.
1: Cześć, z tej strony Alan Siwek. Chcesz wygrać podwójne zaproszenie na niedzielny mecz ŁKS-u z Ruchem Chorzów? Weź udział w konkursie El Radia i odpowiedz na pytanie. Rozwin skrót ŁKS to, a odpowiedź wyślij na maila konkurs@elradio.pl.
0: No, myślę, że każdy fan ŁKS-u zna doskonale odpowiedź na to pytanie, więc uwaga, wysyłajcie odpowiedzi. Czas start.
2: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM.

Tu El Radio. Za chwilę zaprezentuje Wam się wokalnie laureat Fryderyka w zeszłym roku za fonograficzny debiut roku. I ten sam wokalista wziął udział z utworem Jeśli ma się kończyć świat w konkursie o bursztynowego słowika na Top of the Top Sopot Festival w 2025 roku.

0: Dopiero co ukazał się jego drugi album zatytułowany Krótkie historie o miłości. I to właśnie z tego albumu pochodzi piosenka Cztery pory roku. Przed wami Wiktor Waligura.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM.

0: sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
1: Kłopoty czekają kierowców na Pawienickiej i to jadąc w obie strony. Tłoczno na Obywatelskiej, na Jana Pawła też sytuacja nie wygląda lepiej. Mandurskiego zwalnia, trasa WZ do tej pory oznacza na pewno wzmożony ruch. Aleja Włókniarzy, tu coraz więcej aut, stoimy na Konstantynowskiej, na Limanowskiego sytuacja podobna. Nie wygląda dobrze sytuacja na Zachodniej, na Północnej też całkiem spory ruch. Coraz więcej aut jedzie Kopcińskiego i na Rokicińskiej coraz bardziej wzmożony ruch.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.

0: El Radio. El Radio.
1: W tym tygodniu przybliżam Wam kulisy powstania filmu Znachor z Leszkiem Lichotą w roli głównej. Jest to adaptacja powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza z 1937 roku.
2: Może Antoni księciem jest, albo baronem. Może ma jakieś posiadłości zamorskie.
3: Może tak być. A może jestem przestępcą i zamordowałem kogoś.
2: Złości każdemu może się zdarzyć.
1: Znachor jest jedną z najbardziej udanych polskich produkcji platformy Netflix. Historia profesora Rafała Wilczura, który w wyniku napadu traci pamięć, zdobyła serca widzów nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach. Historia profesora Rafała Wilczura już lata temu zapisała się w narodowej pamięci jako jedna z najwybitniejszych w rodzimej popkulturze. A wszystko za sprawą filmu w reżyserii Jerzego Hoffmana z 1982 roku, w którym tytułową postać zagrał Jerzy Bińczycki. Natomiast w Znachorze Michała Gazdy mamy mnóstwo zmian w stosunku do melodramatu Hoffmana. Nie ma w nim na przykład kultowej kwestii wypowiedzianej przez profesora Dobranieckiego. U Hoffmana zagrał go Piotr Franceschi. Proszę Państwa, Wysoki Sądzie, to jest profesor Rafał Wilczur.
0: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Mamy już prawie 16, już za chwilę w El Radiu zaprosimy Was na serwis.
1: Reklama.
2: Są mecze, których nie wypada oglądać w telewizji. ŁKS Łódź kontra Ruch Chorzów. Niedziela, 11 października, godzina 14.30, Stadion Króla. Dwie duże piłkarskie marki i 90 minut emocji. Zobacz hit jesieni tam, gdzie smakuje najlepiej. Przyjdź na Stadion Króla. Bilety już dostępne na bilety.lkslots.pl.
3: Zamieszkaj w sercu Łodzi. Flora Śródmieście przy ulicy Kilińskiego to nowoczesne mieszkania zaledwie 5 minut od Piotrkowskiej i 10 od Dworca Fabrycznego. Mniej czasu w korkach, więcej czasu na życie. Sprawdź dostępne mieszkania na floraloc.pl. Flora Śródmieście. Twój nowy adres w centrum Łodzi. Floraloc.pl. Po reklamie.
4: Koniec lekarzy walizkowych, zabiegi tylko w dobrze wyposażonych szpitalach. Zdrowie w głowie, akcja dla tych, którzy potrzebują psychicznego wsparcia. Najdłuższy odcinkowy pomiar prędkości w Polsce między Łodzią i Warszawą.
5: El Radio. Warto wiedzieć.
4: Przemysław Naze, zapraszam. NFZ mówi stop walizkowym lekarzom. Od 1 stycznia 2027 roku wybrane zabiegi ortopedyczne, urologiczne i neurologiczne będą wykonywane wyłącznie w oddziałach specjalistycznych, mających odpowiedni sprzęt i kadrę medyczną na miejscu. Dla pacjentów oznacza to konieczność znalezienia innego szpitala i ustawienia się w nowej kolejce, mówi Agnieszka Rogalska, dyrektorka jednego ze szpitali, który szykuje się na przyjęcie nowych pacjentów.
6: Oczywiście wymaga to pewnych zmian organizacyjnych, wymaga to zmian w obrębie kolejek, bo proszę pamiętać, że my już w szpitalu mamy kolejki na te zabiegi, ale dodatkowo jeszcze będziemy zobowiązani zabezpieczyć tych pacjentów, którzy jako nowi się do nas w tej chwili zgłoszą.
4: Przepisy wejdą w życie w nowym roku. Psycholog, psychoterapeuta, psychiatra i terapeuta będą czekać na osoby, które chcą dowiedzieć się, gdzie i jak szukać pomocy. Do tego sport, muzyka, warsztaty, wystawa prac pacjentów, wspólny obiad i grill. W sobotę, 10 października w Szpitalu Babińskiego w Łodzi odbędzie się akcja pod hasłem Zdrowie w głowie 2026, czyli dzień, który ma pokazać, że o zdrowie psychiczne można dbać na wiele sposobów.
7: Organizowane będą różne zajęcia i różne aktywności, które niezwykle będą integrować naszą społeczność.
4: Mówi krajowa konsultant w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży Aleksandra Lewandowska. Będzie można porozmawiać m.in. o emocjach, napięciu, granicach, relaksie i sposobach odzyskiwania równowagi. To nie będą pełne konsultacje ani diagnoza. Chodzi o coś prostszego, żeby pierwszy kontakt nie budził lęku i nie wydawał się tak trudny. Podczas dnia otwartego będzie też można dowiedzieć się, jakie formy pomocy oferuje szpital i gdzie zgłosić się w konkretnej sytuacji. Do psychologa, psychoterapeuty czy psychiatry, a także czym jest interwencja kryzysowa, oddział dzienny czy leczenie całodobowe. Organizatorzy chcą przede wszystkim pokazać, jak zrobić pierwszy właściwy krok, zamiast próbować samemu stawiać sobie diagnozę. Początek wydarzenia o 10.45. Na autostradzie A2 między Łodzią a Warszawą pojawią się dwa odcinkowe pomiary prędkości. Będą najdłuższe w kraju, między Koszajcem a Michałówkiem oraz Dzierzgówem a Niesłukowem. W sumie prawie 80 km. Pomiar trafi na A2 z powodu budowy trzeciego pasa i ograniczenia prędkości do 70 km na godzinę, mówi Wojciech Król, rzecznik Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
8: Te urządzenia będą miały na cel przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa osób pracujących w trakcie tego remontu, no tak, żeby kierujący stosowali się do zapewne wprowadzonych w tym czasie limitów ograniczenia prędkości.
4: Odcinkowy pomiar prędkości zostanie też zainstalowany na S7 w Gdańsku, na obwodnicy miasta.
0: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę. Mamy piękną jesienną pogodę dzisiaj w Łodzi, zachmurzenie umiarkowane i nawet 22 na termometrach. W nocy około 11, jutro powtórka z pogody w Łodzi, znowu 22 i zachmurzenie umiarkowane. Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
1: El Radio.
3: El Radio.
0: Zapraszam na kolejną wspólną godzinę z El Radiem. Tu Tomek Miara.

0: sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
1: Właśnie wchodzimy w ten moment popołudnia, kiedy największy ruch mamy zdecydowanie na trasie WZ i tutaj czekają Was utrudnienia. Oczywiście nie wygląda sytuacja lepiej na Pabianickiej, Obywatelska czy Jana Pawła też tłoczna, Bandurskiego podobnie. Ale Jabłkniarzy spory ruch, na Konstantynowskiej zwalniamy, na Limanowskiego stoimy, Zachodnia, Północna, Inflancka w tym rejonie. Wszędzie trzeba liczyć się z tym, że ruch jest mocno wzmożony. Coraz więcej aut na Rokicińskiej, na Kopcińskiego niestety też swoje trzeba odstać.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.

0: Słuchacie El Radia? Dokładnie za tydzień, od 14 do 18 października, czyli od środy do niedzieli, w Muzeum Kinematografii w Łodzi przy Placu Zwycięstwa 1 oraz w kinie EC1 Łódź odbędzie się 36. Festiwal Mediów Człowiek w Zagrożeniu. W programie znalazło się 70 filmów dokumentalnych i reportaży, ponad 140 wydarzeń oraz ponad 70 gości. Pokazom będą towarzyszyć rozmowy z twórcami, które pozwolą poznać kulisy opowiadanych historii. Gdybyście chcieli poznać trochę więcej szczegółów na temat tego festiwalu, wystarczy odwiedzić stronę internetową pisane razem człowiekwzagrożeniu.pl.
1: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Słuchacie El Radia na wskroś. Łódzka Skapel, czyli Koma, wróciła na scenę i doczekała się filmowego podsumowania tego powrotu. Trochę więcej o tym wydarzeniu opowiem za kilka chwil.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Gra dla Was El Radio. Powrót Komy na scenę doczekał się filmowego podsumowania. Koma Restart, film koncertowy, nie będzie zwykłym zapisem jednego występu, ale zmontowaną opowieścią o trasie Restart. Premiera w TVP VOD. Trasa Restart objęła 6 koncertów, które Koma zagrała w ubiegłym roku. W filmie znalazły się fragmenty różnych występów, materiały archiwalne czy nowe aranżacje najważniejszych utworów tej kapeli. Tak tylko dla przypomnienia, choć podejrzewam, że łodzianie wiedzą doskonale, zespół został założony w 1998 roku. No właśnie, w Łodzi z inicjatywy gitarzysty Dominika Witczaka i perkusisty Tomasza Stasiaka. Zespół był wielokrotnie nagradzany Fryderykami, ale ma na swoim koncie również nagrodę MTV Music Awards.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
1: Nieustająco o tej porze należy spodziewać się kłopotów na trasie WZ na Pabianickiej. W związku z remontem też wygląda sytuacja nie najlepiej. Obywatelska Jana Pawła Bandurskiego, tutaj też sporo aut. Aleja Włókniarzy odcinkowo zwalnia na Konstantynowskiej, Tłoczno na Limanowskiego podobnie. Sporo samochodów na traficie na Kopcińskiego i na Brzezińskiej też już zrobił się zator.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.

0: TVP.pl Radio łódzcy kryminalni zatrzymali 30-latka, który włamał się do kwiaciarni i ukradł kasetkę z pieniędzmi. Tam był głównie bilon. No i to jest dość istotny wątek, istotny akcent. Jak tłumaczył policjantom, potrzebował bilonu, żeby zagrać na automatach. Mężczyzna usłyszał już zarzuty, grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności. No ale tak sobie pomyślałem, trochę w myśl zasady, żeby wygrać, trzeba grać, a do tego potrzebny bilon.
1: L-Radio. L-Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Jest już prawie 17, więc za chwilę zaprosimy Was na serwis.
1: Reklama.
2: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko zawki, oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400. Niezwyciężeni.
3: Są mecze, których nie wypada oglądać w telewizji. ŁKS Łódź kontra Ruch Chorzów. Niedziela, 11 października, godzina 14.30, Stadion Króla. Dwie duże piłkarskie marki i 90 minut emocji. Zobacz hit jesieni tam, gdzie smakuje najlepiej. Przyjdź na Stadion Króla. Bilety już dostępne na bilety.lkslots.pl.
1: Po reklamie.
4: Monitoring na Starym Widzewie, kamery, głośniki i punkty SOS. Powstaje nowe miejsce dla bezpańskich psów w Aleksandrowie Łódzkim. Naprawy jezdni przed zimą, drogowcy na Paderewskiego i Łagiewnickiej.
5: L Radio. Warto wiedzieć. Warto wiedzieć.
4: Przemysław Naze, zapraszam. Rząd przyjął projekt programu ochrony ludności i obrony cywilnej na najbliższe 5 lat. Pieniądze z programu trafią na budowę schronów, bezpiecznych ujęć wody i magazynów, ale nie tylko, wylicza premier Donald Tusk.
6: Będziemy finansować systemy ostrzegania i bezpieczeństwo teleinformatyczne.
4: Na realizację programu w następnych 5 latach rząd przeznaczy ponad 102 miliardy złotych. Do sieci miejskiego monitoringu w Łodzi dołączy osiedle Stary Widzew. Będzie to 27 punktów z kamerami, aby objąć ponad 30-hektarowy obszar osiedla pomiędzy torami kolejowymi, trasą WZ oraz między Konstytucyjną a Widzewską. W ramach systemu powstaną też dwa punkty SOS. To miejsca wyposażone w przycisk umożliwiające mieszkańcom szybkie wezwanie pomocy i nawiązanie kontaktu z operatorem Centrum Monitoringu. Jeden z nich powstanie u zbiegu Szpitalnej i Świętego Kazimierza, gdzie w bliskim rejonie jest szkoła, przedszkole, ośrodek zdrowia i kościół. System to również zdalne zarządzanie kamerami, nadzór nad osiedlem i możliwość rejestracji zdarzeń czy bezpośredniego kontaktu operatora za pomocą kilku głośników, które pojawią się w 4 lokalizacjach. W październiku podpisana zostanie umowa z wykonawcą zadania, natomiast sam montaż monitoringu nastąpi w przyszłym roku po przygotowaniu projektu. Okno życia dla szczeniąt w Aleksandrowie Łódzkim ma nowe miejsce. Porzucone zwierzęta trafiają teraz do pokoju w magistracie, gdzie w ciszy i cieple czekają na adopcję.
7: Będzie to miejsce, gdzie oczywiście jest ogrzewanie centralne, czyli zwierzaki będą cały czas miały ogrzewanie w okresie zimowym. Są tam wygodne fotele do spania dla zwierząt. Miejsce, które najbardziej ma przypominać dom, a nie warunki schroniskowe, po to, żeby zwierzaki nie miały traumy, lepiej się socjalizowały, a jednocześnie, żeby ludzie, którzy chcą adoptować psiaki, a boją się wejść do schroniska, nie bali się tam wejść, ponieważ będą siedzieć u nas w pokoju.
4: Mówi Katarzyna Rezler z Urzędu Miasta. Obecnie pokój zajmują dwa psy, porzucona w lesie 2-miesięczna Frania oraz okołoroczna Nalewka. W aleksandrowskim magistracie remontowany jest również pokój przeznaczony dla małych, dzikich zwierząt, między innymi jeży. Zwierzęta będą mogły tutaj przezimować, a wiosną wrócą do swojego naturalnego środowiska. Pomieszczenie będzie także miejscem, do którego mieszkańcy będą mogli przynosić ranne ptaki. Jeszcze przed nastaniem zimowej aury łódzcy drogowcy przeprowadzą naprawy jezdni w całym mieście. W przyszłym tygodniu rozpoczną pierwszy z zaplanowanych remontów. Na Paderewskiego pomiędzy Żgowską i Ciołkowskiego na jezdni w kierunku Ronda Lotników Lwowskich wymieniona zostanie nawierzchnia jezdni oraz krawężniki. W kolejnych tygodniach drogowców spotkamy również na zachodniej jezdni Łagiewnickiej pomiędzy Sowińskiego i Warszawską, a także na południowej jezdni Sikorskiego na odcinku od Nastrojowej do Świtezianki.
8: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: Środa? Trzeba przyznać, że całkiem ładna, bo dziś mamy zachmurzenie umiarkowane, a termometry pokazują maksymalnie nawet 22. W nocy będzie około 11, jutro w Łodzi tak jak dziś, czyli około 22 i zachmurzenie umiarkowane.
8: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę. El Radio.
0: Tu Tomek Miara, zapraszam na kolejną popołudniową godzinę z El Radiem.

0: Słuchacie L Radia. Czy wiecie, że w zależności od tego, jakim jesteście znakiem zodiaku, takie pasują do Was szlachetne kamienie i minerały? A jeżeli tego nie wiecie, to koniecznie zostańcie z L Radiem, bo trochę więcej o tym za moment.
1: L Radio. L Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Ciągle sporego ruchu trzeba spodziewać się na Pabianickiej, na Jana Pawła też chwilami trzeba zwolnić. Bandurskiego nie wygląda dużo lepiej. Trasa WZ tutaj mamy ciągle wzmożony ruch. Aleja Włókniarzy też zwalnia odcinkowo, podobnie jest na Konstantynowskiej. W sumie chyba największe kłopoty w tej chwili na Limanowskiego. Kopcińskiego też zwalnia i na Brzezińskiej liczcie się z zatorem.
1: El Radio. W Łodzi.
2: Na 90,8 FM.

0: tu El Radio. Już w najbliższy weekend w hali maszyn EC1 po raz kolejny odbędzie się festiwal minerałów i biżuterii Skarby Ziemi. Na odwiedzających czekają stoiska z minerałami z całego świata, meteorytami, skamieniałościami sprzed milionów lat, ale też autorska biżuteria czy bogaty program bezpłatnych warsztatów. I właśnie to sprawdziłem, bo do tej pory tego nie wiedziałem. Ja jestem zodiakalnym koziorożcem. Najlepsze kamienie dla mnie to granat, bo wzmacnia determinację i energię, pomagając w osiąganiu celu, oraz kryształ górski chroni mnie przed negatywnymi wpływami i wzmacnia osobiste cechy. No to już wiem, czego mi w życiu brakowało.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

Czy ceny paliw jutro będą wyższe czy niższe wobec tego, co zafundowano nam dzisiaj? Jakie wyznaczono maksymalne ceny paliw na jutro? O tym opowiem Wam za kilka chwil.

0: Trzeba przyznać, że ostatnio rzadko słyszymy, na stacji benzynowej będzie taniej. Niewiele, bo niewiele, ale będzie taniej. Jutro maksymalnie za 95 zapłacimy 6,83. 98 ma kosztować maksymalnie 7,71 i to będzie aż o 3 grosze mniej niż płacimy dzisiaj. Natomiast olej napędowy jutro ma kosztować 7,74 zł za litr i to jest całe 6 groszy mniej niż dziś.
1: L-Radio. L-Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
1: Aleja Włókniarzy, Limanowskiego i Pabianicka. To tak naprawdę ostatnie trzy ulice, gdzie o tej porze traficie jeszcze na wzmożony ruch i trochę utrudniej, poza tym raczej już bez większych kłopotów, szerokiej, bezpiecznej drogi i spokojnego powrotu do domu.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.

czas, żeby sięgnąć po piosenkę, którą pewnie znacie, ale może nie słyszeliście jej w tej wersji. To będzie West End Girl, czyli utwór duetu Pet Shop Boys. Co ciekawe, w 2005 roku, 20 lat po premierze, ta piosenka otrzymała tytuł Piosenki Dekady w latach 1985-1994 w Wielkiej Brytanii. W 1993 roku angielski boys band East 70 nagrał cover West End Girl i zamieścił go na swoim

0: To już prawie godzina 18, czyli dzisiejsze popołudniowe spotkanie właśnie dobiega końca. Dzięki za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia do jutra, mówi Tomek Miara.
1: Reklama. Zamieszkaj w sercu Łodzi. Flora Śródmieście przy ulicy Kilińskiego to nowoczesne mieszkania zaledwie 5 minut od Piotrkowskiej i 10 od Dworca Fabrycznego. Mniej czasu w korkach, więcej czasu na życie. Sprawdź dostępne mieszkania na floraloc.pl. Flora Śródmieście. Twój nowy adres w centrum Łodzi. floraloc.pl.
2: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko z apki, oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400.
3: Są mecze, których nie wypada oglądać w telewizji. ŁKS Łódź kontra Ruch Chorzów. Niedziela, 11 października, godzina 14.30, Stadion Króla. Dwie duże piłkarskie marki i 90 minut emocji. Zobacz hit jesieni tam, gdzie smakuje najlepiej. Przyjdź na Stadion Króla. Bilety już dostępne na bilety.lks.loc.pl.
1: Po reklamie.
4: Lekarz Dawid K. usłyszał zarzuty oszustw finansowych. Nie ma zagrożenia życia rannych po ataku nożownika w Ostrołęce. Przyznano Nobla z chemii. Zaraz powiemy za co.
5: L Radio. Warto wiedzieć.
4: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Były lekarz Szpitala Południowego, były radny Koalicji Obywatelskiej Dawid K. usłyszał zarzuty. Jest oskarżony o oszustwa na kwotę 583 tysięcy złotych. Dawid K. miał brać pieniądze za dyżur w szpitalu, gdy faktycznie był poza granicami Warszawy, a nawet kraju. Grozi mu 10 lat więzienia, ale nie ma potrzeby tymczasowego aresztowania, mówi prokurator Piotr Skiba.
6: Prokurator podjął decyzję w postaci dozoru policji, poręczenia majątkowego w kwocie 200 tysięcy złotych oraz zakazu opuszczania kraju z zatrzymaniem paszportu.
4: Dawid K. nie przyznaje się do winy. Życiu rannych w ataku nożownika w Ostrołęce nie zagraża niebezpieczeństwo, poinformował wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. W Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem uczniów i nauczycieli. 9 osób zostało rannych. Mężczyzna jest zatrzymany. Sprawa jest już komentowana także w Sejmie. Politycy obozu rządowego twierdzą, że to dowodzi, że nie należy rozszerzać dostępu do broni. Dariusz Wieczorek z Lewicy.
7: To jest duży problem. Służby widzą też ten problem. To się wszystko dzieje w sieci, w cyberprzestrzeni. Młodzi ludzie często są właśnie poddawani tam tego typu pokusom, żeby się gdzieś pokazać, żeby ich pokazali w telewizji. Robią tego typu rzeczy.
4: Co innego poseł Konfederacji Wojciech Tumanowicz mówi, by nie łączyć tematu rozszerzania dostępu do broni z dzisiejszym atakiem.
8: Liczba sztuk broni na przeliczeniu na pojedynczą osobę jest jedna z najmniejszych, więc wydaje się tutaj, że jest raczej pole do poszerzenia tej dostępności. Oczywiście to nie wyklucza także kwestii tego, żeby uczyć kultury, jak się z taką bronią posługiwać.
4: Dostęp do broni palnej w Polsce jest oparty na systemie pozwoleń. W ostatnich latach liczba wydanych decyzji systematycznie rośnie. Światowa Organizacja Zdrowia domaga się od Rosji więcej informacji o przyczynach kolejnych zachorowań na tzw. ciężkie zapalenie płuc. Kreml zaprzecza, że pojawił się drugi przypadek, a wcześniej pojawiły się doniesienia o przypadkach dżumy i śmierci jednej osoby w Irkucku. Jutro taniej maksymalne ceny paliw będą niższe niż dziś. Litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6,83 zł, a olej napędowy maksymalnie 7,74 zł za litr. To odkrycie zmienia nasz sposób myślenia o tym, jak powstawało życie. Przyznano Nobla z chemii. Wyróżnieni zostali Francuz Henri Kagan i Japończyk Kenzo Soai. Odkryli tak zwane efekty nieliniowe i autokatalizy w asymetrycznej syntezie organicznej. Spróbuje to wytłumaczyć profesor Jacek Imielity z Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.
9: W środowisku asymetrycznym te dwa możliwe związki, obiekt i jego odbicie lustrzane, zaczynają się bardzo różnicować i często chcemy otrzymać tylko jeden z tych produktów i te zjawiska opisane przez noblistów wspomagają te planowanie takich procesów.
4: W każdym razie było to odkrycie godne Nobla i nagrody po 100 milionów koron szwedzkich. A jutro poznamy laureata lub laureatów Nagrody Nobla z literatury.
5: L Radio dla sportu.
10: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Iga Świątek jest już w najlepszej ósemce turnieju tenisowego w Pekinie. Dała jej to wygrana z utalentowaną Amerykanką Iwą Jowicz. Polka wie już też, z kim zmierzy się o półfinał, o czym teraz Przemysław Pozowski.
11: W pierwszym secie Świątek grała niemal bezbłędnie i w 38 minut wygrała go 6-1. W drugiej partii 19-letnia Iwa Jowicz, która zajmuje teraz 13 miejsce w rankingu WTA, postawiła się mocniej. No i prawie godzinę trwała ta druga partia, ostatecznie wygrana przez Iga Świątek 6-3. 28 winerów, mniej niewymuszonych błędów niż rywalka, to zdecydowało o zwycięstwie, natomiast o półfinał Świątek zagra w piątek i tu niespodzianka z Elise Mertens, która w nieco ponad godzinę 6-3, 6-3 pokonała Coco Gauff.
10: W Pekinie nie gra już Maja Chwalińska, najpierw odpadła z singla, a dziś w drugiej rundzie debla razem z Czeszką Nikolą Bartunkową przegrały z najwyżej rozstawionymi Czeszką Katariną Siniakową i Chinką Shuai Zhang 2-6, 1-6. Panowie rozpoczęli turniej rangi ATP 1000 w Szanghaju. Kamil Majchrzak w pierwszej rundzie spędził na korcie aż 3 godziny i 12 minut. Niestety przegrał z Niemcem Janikiem Hanfmanem 7-6, 6-7, 6-7. Zgrupowanie opuścił przedwcześnie, dzięki czemu zdążył na mecz ligowy. Robert Lewandowski niewiele ponad dobę po meczu Polaków z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów, w którym go zabrakło, wszedł na boisko w 76 minucie meczu Chicago Fire z Vancouver Whitecaps i nawet zaliczył asystę, a jego drużyna wygrała 3-1. Wracając do naszej kadry, słabe wyniki Lidze Narodów sprawiły, że Polska spadła o jedną pozycję w najnowszym rankingu FIFA. Zajmujemy aktualnie 37 miejsce, a wyprzedziła nas Szwecja, która ma na koncie 10 punktów w naszej grupie i m.in. zwycięstwo z naszą reprezentacją 3-1. W czołowej czwórce nie zaszły zmiany, prowadzi mistrz świata Hiszpania przed wicemistrzem Argentyną, Francją oraz Anglią. Na piąte miejsce z siódmego awansowała Portugalia. I jeszcze judo, choć dobrych wieści nie ma. Angelika Szymańska odpadła w drugiej rundzie mistrzostw świata w Baku, przegrywając już pierwszą walkę w turnieju. Szymańska to liderka naszej kadry, wicemistrzyni świata sprzed 2 lat.
2: El Radio w Łodzi
1: na 90,8 FM.

0: Nożownik z Ostrołęki na razie w szpitalu. Wcześniej ranił 9 osób. Szokująca afera szpiegowska w Niemczech. Szef wywiadu obcym agentem. Zwycięstwo Igi Świątek w Chinach awansowała do ćwierćfinału.
1: El Radio. Warto wiedzieć.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 19-letni napastnik, który ranił 9 osób w Ostrołęce, sam też jest ranny. Do ataku ostrym narzędziem doszło dziś w zespole szkół zawodowych. Sprawca to uczeń 8 klasy maturalnej. W mieście zebrał się sztab kryzysowy, mówi wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.
2: W tej trudnej bardzo sytuacji najważniejsze jest dzisiaj to, co się wydarzyło, czyli bezpieczeństwo mieszkańców, bezpieczeństwo uczniów. No i kluczowe będzie też wsparcie psychologiczne, które już jest udzielane i będzie udzielane w kolejnych dniach.
0: Napastnik z ostrołęckiej szkoły był już w przeszłości notowany za posiadanie narkotyków. Taką informację podała policja. Wiele z takich zdarzeń wśród młodych ludzi wynika z poczucia samotności, mówi specjalistka psychiatrii dzieci i młodzieży Renata Ostrowska-Stopczyńska.
3: Dzieci często w swoich problemach są osamotnione. Nie mają umiejętności rozwiązywania konfliktów i takich nawet problemów życia codziennego. I wtedy mogą sięgać po takie radykalne rozwiązania.
0: W związku z zajściem łącznie ze sprawcą rannych zostało 10 osób. Policja zatrzymała napastnika po 25 minutach od zdarzenia. 19-latek przybywa obecnie w szpitalu. Teraz afera szpiegowska w Niemczech to sprawa, o której będzie się nauczać w szkole szpiegów przez długie lata, mówi minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Komentuje tak aresztowanie byłego szefa niemieckiego wywiadu Augusta Hanninga, który miał być obcym agentem.
4: Rzeczywiście szok, bo bardzo rzadko się zdarza, żeby osoba, która kierowała służbą wywiadowczą w danym kraju, czy w czasie kierowania tą służbą, czy później, była gotowa w ogóle do współpracy z obcym wywiadem, także to jest naprawdę bardzo duża sprawa.
0: August Hanning był szefem niemieckiego wywiadu w latach 1998-2005. Jak dowiedział się tygodnik Der Spiegel, podejrzany przygotowywał na podstawie tajnych materiałów analizę, która miała trafić do służb Azerbejdżanu. Jeszcze słowo o Niemczech, bo niemiecka partia AfD, skrajna prawica, wspólnie z radykalną lewicą chcą przyjąć uchwałę o zniesieniu sankcji na Rosję i zakończeniu pomocy dla Ukrainy. AfD wygrywa ostatnio wybory regionalne, zwłaszcza we wschodnich landach Niemiec. Na razie nie ma większości na szczeblu centralnym. Szczecińska prokuratura okręgowa sprawdza, czy rzecznik praw dziecka nie przekroczyła swoich uprawnień podczas jednej z ostatnich interwencji. Chodzi o głośną sprawę odebrania dzieci rodzinie z warszawskiej Białołęki. W sierpniu Monika Horna-Cieślak, będąc świadkiem ulicznej sprzeczki z udziałem dziecka, podjęła działania, które doprowadziły do przymusowego odebrania rodzicom dwojga dzieci. Sąd, do którego trafiła ta sprawa, natychmiast nakazał oddanie dzieci pod opiekę rodziców. Iga Świątek w dobrej formie awansowała do 1/4 finału turnieju WTA 1000 w Pekinie. Rozstawiona z numerem 8, Polka wygrała z Amerykanką Iwą Jowicz 6-1, 6-3.
5: Sponsorem pogody w El Radio jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
6: Nocy około 11, jutro powtórka z pogody, w Łodzi znowu 22 i zachmurzenie umiarkowane.
5: Sponsorem pogody w El Radio jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
1: To jest El Radio. Na 98 FM.

0: Nożownik z Ostrołęki miał w plecaku domowej roboty bombę. Ryzyko dżumy w Europie jest bardzo niskie, ocenia Światowa Organizacja Zdrowia. Jutro głosowanie nad tak zwaną nocną prohibicją.
1: El Radio. Warto wiedzieć.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nożownik z Ostrołęki miał w plecaku ładunek wybuchowy. Mógł eksplodować. Według śledczych do detonacji nie doszło dzięki szybkiej reakcji nauczycielki i uczniów, którzy wyrzucili dymiący plecak przez okno. Prokuratura zapowiada rozszerzenie zarzutów wobec sprawcy, który wcześniej zranił nożem 9 osób. Cezary Jaszczyk jest w Ostrołęce i rozmawiał ze świadkami zdarzenia.
2: Uczniowie szkoły i sąsiednich placówek nie kryją emocji. Jak usłyszałem, w momencie ataku doszło do wybuchu paniki. Nie tylko w samej szkole, ale i okolicach.
3: Noc klas od nas była na WF-ie i właśnie widzieli to i się też, no, uciekli do nas do szkoły.
4: Ten chłopak mógł mieć jakieś problemy psychiczne, być gnębiony w szkole, co jest bardzo częste teraz.
2: Sam sprawca, jak wynika z relacji, miał być typem samotnika.
5: Wiem też, że interesował się rzeczami militarnymi, wojskowymi. Często chodził też w spodniach typu moro. On był bardzo cichy, taki, można powiedzieć, że prowadził tryb życia samotnika.
2: 19-latek był znany policji. W przeszłości został zatrzymany za posiadanie narkotyków.
0: Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa. Ryzyko rozprzestrzenienia się dżumy w Europie jest bardzo niskie, ocenia Światowa Organizacja Zdrowia. Tydzień temu w Irkucku zmarła kobieta, która miała rozbić probówkę z patogenem dżumy. Cokolwiek powie na ten temat Rosja, trzeba mieć do tego ograniczone zaufanie, mówi główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
6: Bardzo trudno jest oddzielić to, co jest prawdą, a co jest tylko i wyłącznie informacją, którą władze rosyjskie chcą udzielić.
0: Po śmierci 28-latki rosyjskie władze objęły obserwacją medyczną około 200 osób, które miały kontakt z kobietą. Nocna prohibicja, zakaz reklamy alkoholu i podniesienie opłat za zezwolenia to główne założenia projektu ustawy antyalkoholowej Lewicy i Polski 2050. KO jest za zmianami, lecz z powodu stanowiska PSL-u, które krytykuje projekt, kluczowe będzie poparcie opozycji. Głosowanie w sprawie nowych przepisów już jutro. Reprezentacja Polski spadła w piłkarskim rankingu FIFA o jedno miejsce. Zajmuje teraz 37. miejsce. Wyprzedziła nas Szwecja, a liderem rankingu jest Hiszpania przed Argentyną. Tymczasem z reprezentacją Argentyny pożegnał się Leo Messi. W towarzyskim meczu Albicelestes wygrali z Beninem 3-0, a Messi strzelił jedną z bramek. W reprezentacji był przez 21 lat. Kibice w Buenos Aires żegnali go ze łzami w oczach.
7: To mieszanka emocji, smutek, radość. Nigdy wcześniej nie widziałem go na żywo. Szczerze mówiąc, to prawdziwa burza emocji. Gdy tylko Leo wyszedł na boisko, popłynęły mi łzy, które wywołują we mnie zarówno ogromną radość, jak i wielki smutek. Leo Messi to osoba, która udowadnia swoją wartość poprzez poświęcenie, pasję i nieustępliwość. To ktoś, kto pomimo krytyki, z jaką się spotkał, zawsze szedł naprzód i jest wspaniałym przykładem pokory i koleżeństwa. Mam wiele miłych wspomnień z przyjaciółkami, z rodziną, z oglądania go w meczach. Uwielbiam to, sprawia mi ogromną radość.
0: Porównywany do Maradony, ustępował mu tylko tytułem mistrza świata aż do 2022 roku, gdy poprowadził Argentynę do złota w Katarze.
1: Sponsorem pogody w El Radio jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
8: Nocy będzie około 11, jutro w Łodzi tak jak dziś, czyli około 22 i zachmurzenie umiarkowane.
1: Sponsorem pogody w El Radio jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
9: El Radio.
10: El Radio.
9: 98 FM.
10: 98 FM.
9: 98 FM.

0: Rząd ostrzega przedsiębiorców, za lekceważenie cyberzagrożeń mogą grozić kary. Atak w Ostrołęce, zatrzymany 19-latek już wyszedł ze szpitala. Ostrzegali innych przed drogówką, a z powietrza notowały to drony. Sypią się mandaty.
1: El Radio. Warto wiedzieć.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polska odpiera ponad 99% ataków w cyberprzestrzeni, ale problemem są często prywatne firmy, które nie inwestują w cyberbezpieczeństwo. Jak mówi rząd, musimy być przygotowani na wszystkie scenariusze. Możliwe są kary dla przedsiębiorców, którzy bagatelizują potencjalne zagrożenia. Anna Gmiterek-Zabłocka.
2: Minister energii Miłosz Motyka nie pozostawia złudzeń. Przedsiębiorcy muszą być odpowiedzialni i zadbać o ochronę danych. Nie tylko państwowe spółki, ale też firmy prywatne.
3: Do czego może doprowadzić niefrasobliwość? Jeden dzień blackoutu w Polsce, to będzie minimum 40 miliardów złotych straty dla naszej gospodarki.
2: Chodzi o to, abyśmy byli przygotowani na różne scenariusze, mówi wicepremier Krzysztof Gawkowski. I jak dodaje, są na to pieniądze, ale potrzebne są chęci i zaangażowanie samych firm, by chronić dane, ale również cyberbezpieczeństwo nas wszystkich.
4: Szybciej dojdzie do wojny w cyberprzestrzeni, którą będziemy musieli odpierać, jak atak na wodociągi, kanalizacje, jak energetyka, niż wlecą tutaj samoloty czy przyjadą czołgi. To jest dzisiaj odpowiedzialność.
2: Minister cyfryzacji zapowiada wysokie kary dla firm, które nie stawiają na cyberbezpieczeństwo.
0: 19-letni Jakub Z., który dziś w Ostrołęce ranił 9 osób, opuścił już szpital. Policja ustaliła wstępnie, że działał sam, a podczas zatrzymania nie stawiał oporu. W jego plecaku znajdował się domowej roboty ładunek wybuchowy. Mężczyzna po ataku trafił do szpitala z powodu samookaleczenia, mówi Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji.
5: Jest zatrzymany, jest osadzony w policyjnej celi.
6: Czyli te rady nie były jakieś groźne, które sobie sam zadał?
5: Nie były. Nie było, dlatego medycy postanowili, żeby opuścił placówkę medyczną i wtedy my podjęliśmy nasze działania.
0: Sprawca był wcześniej notowany, ale wyłącznie za posiadanie niewielkiej ilości narkotyków. Z 9 ofiar Jakuba Z., 2 zostały już wypisane ze szpitala. Mrugali światłami, by ostrzec innych kierowców przed drogówką. Policjanci z Myślenic zatrzymali z tego powodu 47 kierowców. Do akcji mundurowi wykorzystali drona, mówi Dawid Wietrzyk z myślinieckiej policji.
7: Operator drona przekazywał informacje policjantom, którzy zatrzymywali takich kierujących do kontroli. Ostrzegając przed kontrolą, możemy bowiem ułatwić uniknięcie konsekwencji osobie nietrzeźwej, będącej pod wpływem narkotyków czy rażąco przekraczającej prędkość.
0: Za nieuzasadnione użycie świateł grozi 200 zł mandatu i 4 punkty karne. Topr ostrzega przed zimowymi warunkami na szczytach Tatr. Dziś do szpitala w ciężkim stanie trafiła turystka po upadku z Koziej Przełęczy, a wczoraj po upadku z Zawratu zginęła młoda turystka. Topr przypomina, że mimo słonecznej pogody panującej w niższych partiach gór, w wyższych partiach jest już regularna zima. Twarde i oblodzone płaty śniegu mogą być bardzo niebezpieczne. To ostatnie dni, kiedy możemy cieszyć się słońcem i ciepłem. Od jutra przyjdzie ochłodzenie, mówi synoptyczka Agnieszka Prasek z IMGW.
8: W ciągu dnia będziemy notować głównie kilkanaście stopni, natomiast nocami, szczególnie przy rozpogodzeniach, temperatura może spadać do kilku stopni powyżej zera. Tutaj lokalnie mogą pojawić się również przymrozki.
0: Na pocieszenie tegoroczna zima ma być ciepła, ale pierwszy śnieg na nizinach może pojawić się dość wcześnie.
9: El Radio na pogodę.
10: W Łodzi noc ciepła jak na październik. Od 13 do 16 stopni. Sporo chmur i umiarkowany wiatr. Jutro do 22 stopni. Początkowo pochmurno, później niebo się przejaśni, ale zbliża się zmiana pogody i silniejszy wiatr. Za chwilę też dzień z bliska. O tym, co warto wiedzieć, co wydarzyło się bliżej ciebie.
11: Mowy stron w procesie Sebastiana M. Wyrok 21 października.
12: Wydał wyrok śmierci na maczeli w imię dzieci.
11: Przemysław Naze. Zapraszam.
1: El Radio.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej
1: Ciebie. Mowy stron w procesie Sebastiana M. Wyrok 21 października.
2: Wydał wyrok śmierci na nasze niewinne dzieci.
1: Koniec lekarzy walizkowych. Zabiegi tylko w dobrze wyposażonych szpitalach.
3: Oczywiście wymaga to pewnych zmian organizacyjnych.
1: Drony i analizator spalin. Nowy sprzęt dla łódzkiej policji.
4: Dotarcie do miejsc trudno dostępnych, tam gdzie nie wiedzie radiowóz.
1: Najdłuższy odcinkowy pomiar prędkości w Polsce między Łodzią i Warszawą.
5: No tak, żeby kierujący stosowali się do ograniczenia prędkości.
1: Zdrowie w głowie. Akcja dla tych, którzy potrzebują psychicznego wsparcia.
6: Organizowane będą różne zajęcia i różne aktywności.
1: Powstaje nowe miejsce dla bezpańskich psów w Aleksandrowie Łódzkim.
7: Zwierzaki będą cały czas miały ogrzewanie w okresie zimowym.
1: To jest Dzień z Bliska. Przemysław Nazep. Zapraszam.
8: El Radio. Warto wiedzieć.
9: Kiedy

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Państwo nie dysponuje w tej sprawie karą w pełni odpowiadającą ciężarowi tej tragedii, mówił dzisiaj w piotrkowskim sądzie prokurator o śmiertelnym wypadku na autostradzie A1. Prokurator zażądał dla Sebastiana M. 8 lat więzienia. To maksymalny możliwy w tej sprawie wymiar kary. Do tragedii doszło 3 lata temu. Sebastian M., jadąc ponad 300 km na godzinę, uderzył w drugi samochód, którym podróżowała 3-osobowa rodzina. Rodzice i dziecko zginęli na miejscu. W trakcie dzisiejszej rozprawy głos zabrała matka kobiety, która zginęła w wypadku, Małgorzata Duda.
2: On swoim egoizmem, bezmyślnością, szpanerstwem, kompletnym brakiem wyobraźni wydał wyrok śmierci na nasze niewinne dzieci i doprowadził do ich straszliwej i męczeńskiej śmierci. Moją córkę, księcia, jedynego najpokojniejszego dziusia.
1: Sebastian M. przekazał rodzinom ofiar wyrazy współczucia i przeprosił za przekroczenie prędkości, ale nie przyznaje się do winy, a jego obrona cały czas podważa opinię biegłych, utrzymuje, że to drugi samochód zajechał oskarżonemu drogę i chce uniewinnienia. Wyrok 21 października.
3: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: NFZ mówi stop walizkowym lekarzom. Od 1 stycznia 2027 roku wybrane zabiegi ortopedyczne, urologiczne i neurologiczne będą wykonywane wyłącznie w oddziałach specjalistycznych, mających odpowiedni sprzęt i kadrę medyczną na miejscu. Dla pacjentów oznacza to konieczność znalezienia innego szpitala i ustawienia się w nowej kolejce, mówi Agnieszka Rogalska, dyrektorka jednego ze szpitali, który szykuje się na przyjęcie nowych pacjentów.
2: Oczywiście wymaga to pewnych zmian organizacyjnych. Wymaga to zmian w obrębie kolejek, bo proszę pamiętać, że my już w szpitalu mamy kolejki na te zabiegi, ale dodatkowo jeszcze będziemy zobowiązani zabezpieczyć tych pacjentów, którzy jako nowi się do nas w tej chwili zgłoszą.
1: Przepisy wejdą w życie w nowym roku.
3: L Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Komenda Miejska Policji w Łodzi wzbogaci się o nowe wyposażenie, które ma pomóc zarówno podczas działań w terenie, jak i kontroli związanych z ochroną środowiska. Jednym z nowych urządzeń będzie analizator spalin.
2: Analizator spalin pozwoli funkcjonariuszom Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi zintensyfikować kontrolę poziomu emisji spalin oraz eliminować z ruchu miejskiego pojazdy uszkodzone lub poddane nielegalnym modyfikacjom przekraczające dozwolone limity emisji.
1: Mówi nadkomisarz Edyta Machnik. Do komendy trafią również dwa nowoczesne drony wyposażone w termowizję i kamery wysokiej rozdzielczości.
2: Drony natomiast umożliwią policji dotarcie do miejsc trudno dostępnych, tam gdzie nie wjedzie radiowóz i nie sięgnie ludzki wzrok.
1: Nowy sprzęt kosztuje ponad 330 tysięcy złotych. 1/3 tej kwoty dołoży Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
3: El Radio. Warto wiedzieć.

0: is the answer. El Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej
1: Ciebie. Na autostradzie A2 między Łodzią a Warszawą pojawią się dwa odcinkowe pomiary prędkości. Będą najdłuższe w kraju, między Koszajcem a Michałówkiem oraz Dzierżgówem a Niesłukowem, w sumie prawie 80 km. Pomiar trafi na A2 z powodu budowy trzeciego pasa i ograniczenia prędkości do 70 km na godzinę, mówi Wojciech Król, rzecznik Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
2: Te urządzenia będą miały na cel przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa osób pracujących w trakcie tego remontu, no tak, żeby kierujący stosowali się do zapewne wprowadzonych w tym czasie limitów ograniczenia prędkości.
1: Odcinkowy pomiar prędkości zostanie też zainstalowany na S7 w Gdańsku, na obwodnicy miasta.
0: El Radio. Warto wiedzieć.

znikło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel. Skarbie, wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje.

spodnie boyfriend. Wbijasz mnie w ziemię jak obcas. Łapię twój oddech i liczę, że mogę się w tobie schować. Wejść ci w krwiobieg i choć na moment poczuć się bardziej istotna. Zapach twoich perfum działa na mnie narkotycznie. Masz na ustach welura, ja myśli trochę brzydko.